ночь тебе

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
0: Po reklamie.
3: Sąd czeka na gang. Kilkadziesiąt osób odpowie za rozprowadzanie narkotyków. Arsenał w domu dobrze wygląda tylko w filmach. A propos filmów, w tej prawdzie też wielkie pieniądze za pamiątki po Brigitte Bardot.
0: Prawda Antyradia.
3: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. Gang przed sąd. 12 osób odpowie w Krakowie za udział w szajce rozprowadzającej środki odurzające, 21 za współpracę. Akt oskarżenia właśnie został wysłany. Cała wspomniana grupa miała przez niecałe 2 lata wprowadzić do obrotu ponad 200 kg narkotyków. Na poczet grożących kar zabezpieczone zostało mienie warte prawie 200 tysięcy złotych. To gotówka i Mercedes. Szef gangu trafił do aresztu. Reszta będzie odpowiadała z wolnej stopy. Kary mogą dojść do 18 lat więzienia. Arsenał to można na zdjęciach oglądać, a nie kolekcjonować. Są zarzuty dla 53-latka zatrzymanego ostatnio w Głogowie, w jego mieszkaniu. Akcję przeprowadzić musieli saperzy, mówi Liliana Łukasiewicz z prokuratury. Infantino walczy o głosy. Prezydent piłkarskiego świata ogłosił, że jest otwarty na rozmowy o reformie FIFA. Zaproponuje też konsultacje z federacjami członkowskimi o wzmocnieniu procesu decyzyjnego, ma się rozumieć. Przez ostatnie lata Gianniego Infantino nic nie zatrzymywało. W marcu nadchodzą jednak wybory szefa FIFA. Czas więc na gest nadziei obustronnej. Jak się żyje w GZM-ie? Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przeprowadzi pierwsze duże badanie wśród mieszkańców. Jeszcze w tym roku ankieterzy przepytają blisko 2,5 tysiąca osób w każdej z 41 gmin, a w zamian za odpowiedzi można będzie dostać kartę podarunkową wartą 25 zł. Prawie 1 000 000 euro z pamiątek po Brigitte Bardot. Licytację osobistych przedmiotów aktorki zorganizował francuski dom aukcyjny Milon. Sprzedawanych było 285 przedmiotów, od takich drobnych rzeczy jak słomkowe kapelusze i okulary przeciwsłoneczne, po naprawdę drogie meble. 1 000 000 euro to jest 20 razy powyżej szacowanej wartości sprzedawanych przedmiotów. Biało-czerwoni górą. Broniący tytułu polscy siatkarze pokonali Niemców 3-0 w ćwierćfinale Mistrzostw Europy w Sofii. Półfinał rozegrają w Mediolanie, a z kim zagrają, dowiedzą się dziś. To będą Słoweńcy albo Belgijczycy.

Gowie. Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po 6:00. To była Prawda Antyradia, a już za chwilę sprawdzimy, co dziś w ciągu dnia będzie działo się w pogodzie. Do 19 stopni dziś w ciągu dnia. Najcieplej będzie w Szczecinie, 18 stopni ma być w Zielonej Górze, Poznaniu i w Warszawie, 16 w Łodzi, Trójmieście i w Koszalinie, podobnie jeszcze w Opolu, a najmniej 14 stopni w Rzeszowie. Deszcz może padać w Warmińsko-Mazurskiem, Mazowieckiem, Łódzkiem, Śląskiem czy w Podkarpackiem.

0: magazyn Antyradia.
1: Joanna Obuchowska, zapraszam. Teatr imienia Słowackiego w Krakowie odzyskał dawny blask. Zakończył się gruntowny remont dachu, który przywrócił budynkowi wygląd zgodny z XIX-wiecznym projektem. Ale to nie koniec prac wartych ponad 32 miliony złotych. Mówią w kolejności dyrektor teatru Krzysztof Głuchowski oraz ministra kultury Marta Cienkowska.
2: W zasadzie wszystko się zmieniło. Pierwotny dach Jana Zawiejskiego był rodzajem marzenia, w którym nie wszystko zostało wykonane. Przede wszystkim materiał został użyty zupełnie inny, bo to jest cynk. Cynk został użyty w 1893 roku. Potem było to zmieniane. Już 20-30 lat po zrobieniu tego dachu niestety zaczęły odpadać elementy zdobnicze, takie jak, nie wiem, opaska kopuły głównej, jak iglice zaczęły rdzewieć, trzeba było je wymieniać na inne. Robiło się cała masa rzeczy, które po prostu się pozmieniały, aż doszliśmy do II wojny światowej, gdzie część dachu ucierpiała w wyniku jednej bomby, która spadła. Potem zmieniono łuskowanie, to znaczy zlikwidowano łuskowanie kolumn. Kopuł, przepraszam. Wreszcie nagle zaczęły niknąć takie elementy jak maszkarony, jak herby. Przez 70 lat nie było na latarni, na tak zwanej sznurowni. Myśmy tam przywrócili iglicę, która była tam w pierwotnym założeniu. Więc cały ten dach w zasadzie jest nie tylko przywróceniem tego, co było na samym początku, ale też przywróceniem planów i zamierzeń samego architekta, czyli Jana Zawiejskiego. Dodaliśmy wszystkie ozdoby, jakie były. To było duże śledztwo prowadzone przez Arkonę, taką firmę, która wygrała przetarg na dokumentację dachu. Na podstawie niezliczonej ilości fotografii, i często prywatnych fotografii, ludzi, którzy, wiecie, no to były początki fotografii w ogóle też, fotografowali ten dach, więc porównywanie tej fotografii, powiększanie doprowadziło, że odkryliśmy elementy, które istniały na dachu ponad 100 lat temu i zostały zapomniane. Więc teraz te wszystkie elementy pozbierane do kupy zostały na nowo zaprojektowane, na nowo wykonane przez niesamowitych dekarzy, ale też przez kowali, przez rzemieślników zajmujących się blachą. To jest wszystko ręczna robota.
3: Ale to jeszcze nie koniec.
2: Właśnie kończymy toalety, ale za chwilę zaczniemy bibliotekę. Bibliotekę zaprojektowaną przez Tomasza Koniora. Bibliotekę, która będzie takim... To też jest takie trochę szaleństwo, niestety moje, bo ja zawsze byłem zafascynowany Piranezim, więc Tomek Konior zaprojektował bibliotekę, która właściwie składa się z samych schodów idących we wszystkie strony. Jest też oczywiście platforma dla osób, tak to u nas w teatrze staramy się zawsze to uwzględniać. Będzie to przepiękne miejsce zbudowane w naszej bramie, czyli w tak zwanej kaplicy dawnego klasztoru Duchaczek, czyli naszej administracji. Pracujemy też nad pięknym ogrodem tej biblioteki, który będzie następnym elementem. Mam nadzieję, że połączymy się z tymi inwestycjami z Muzeum Miasta Krakowa, które w tym samym miejscu wreszcie przywraca muzeum teatralne, czyli to będzie taki plac Świętego Ducha, stanie się takim teatralnym kompleksem, właściwie wewnętrznym. Krakowska Zieleń Miejska, z czego jestem bardzo zadowolony, wreszcie, słuchajcie, zrobi nam kląb przed teatrem, czyli przesadzi te straszne krzoki, które zasłaniają elewację, i będzie tam tak jak w XIX wieku elegancki, piękny, wspaniały kląb, który będzie, mam nadzieję, wizytówką tego miasta.
3: Chciałabym uwagę jeszcze na jedną rzecz, jeśli chodzi o tę bibliotekę, dlatego że to jest pewien ewenement, to również jest ambicja teatrów, to żeby inwestować w edukację kulturalną, która, powiedzmy uczciwie, jest także edukacją obywatelską. Kilka tylko instytucji w Polsce zdecydowało się na to, żeby w teatrach otworzyć tak zwane centra aktywności lokalnej, bo to jest także warunek realizacji funduszy europejskich. Te instytucje jeszcze bardziej otworzą się na mieszkańców, będą miały specjalny program, będziecie mieć warsztaty ekologiczne, spotkania otwarte i właśnie nie tylko teatr będzie otwarty na widzów spektakli teatralnych, ale także otworzy większość swoich przestrzeni na to, żeby mieszkańcy Krakowa, ale także turyści mogli tu wejść także przy okazji zajęć edukacyjnych.
2: No jeszcze dodam coś, co mam nadzieję ucieszy niektóre osoby, że właśnie to jest też jeden z elementów remontu tego miejsca, w którym jesteśmy w tej chwili. Otóż w momencie, kiedy rozpocznie się sezon, czyli premiera Agaty Dudy Gracz, koniec października, to zaczynamy pracę nad nową kawiarnią Teatru Słowackiego. Przywrócimy historyczne foyer, z meblami specjalnie zaprojektowanymi, które wykonują nasze pracownie, które będą naśladować meble w stylu angielskim, które tu były na początku zaprojektowane przez Jana Zawiejskiego, ze słynną okrągłą kanapą z palmą w środku, i będzie tam właśnie kawiarnia teatralna.
0: Czeka nas jeszcze remont sceny. Co w ramach tego remontu zostanie wykonane?
2: No, remont sceny, który się zacznie w tym roku, jest dosyć trudny dla teatru, bo niestety będziemy musieli wyłączyć pracę teatru na ponad pół roku. Od maja do grudnia teatr będzie zamknięty. Właśnie niefortunnie jest to w momencie przerwania mojej pracy w tym teatrze, ale teatr będzie musiał wrócić zupełnie w inne miejsca i dlatego rozpoczęliśmy cały system koprodukcji, takich jak, nie wiem, koprodukujemy spektakl z Teatrem Jana Kochatowskiego w Opolu. Mamy też spektakl, który koprodukujemy wspólnie z Teatrem Nanterre Mondier, to jest rok polski we Francji. Christophe Rock, jeden z najwybitniejszych francuskich reżyserów, reżyseruje Godzinę Michaela Cunninghama, których premiera będzie w maju właśnie w Nanterre Mondier, a potem ma wrócić na nową scenę Teatru Słowackiego na jesieni, ale też zaczniemy wtedy remont, jak to powiedzieliście, bebechów, czyli remont tak zwanej dolnej mechaniki sceny. To jest bardzo skomplikowana sytuacja, ponieważ tam nigdy tego nie było. Tam są dwie historyczne zapadnie. Jedną z tych zapadni, tak zwaną wielką zapadnię Teatru Słowackiego, która jest nieczynna od 1990 roku w wyniku źle wykonanego remontu sceny właśnie wtedy. Tą zapadnię wyjmiemy. Ona ma, słuchajcie, 3 piętra wysokości. Jest to historyczne urządzenie, które wstawimy do ogrodu naszego lapidarium i zamienimy je na tężnię. Tam powinna być po prostu służyć dalej jako tężnia. Natomiast w to miejsce będziemy mieli nowoczesną mechanikę sceny, która zakłada kilka zapadni. Mamy też scenę obrotową i przede wszystkim to, co jest najważniejsze, ten podział, który są, to jest 3 piętra w głąb, więc my chcemy zrobić z tego dużą powierzchnię magazynową, którego ten teatr po prostu nie posiada. To wiąże się też z remontem całego backstage'u, czyli musimy wszystkie garderoby wyremontować, wszystkie pralnie, całe zaplecze Teatru Słowackiego. To jest ponad 20 na przykład łazienek. To jest naprawdę ogromne przedsięwzięcie, które zacznie się w maju przyszłego roku.
1: Rozmawiała Ola Wasilewska.
4: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
5: Chorzowski i Skansen wzbogaci się o nową wystawę stałą Uliwersum. Ekspozycja będzie poświęcona pszczelarstwu i będzie można ją oglądać w XVIII-wiecznym spichlerzu z Simoradza, obiekcie dotychczas niedostępnym dla zwiedzających, mówi dyrektorka Skansenu Paulina Ciusgórska.
6: We wrześniu w naszym muzeum powstanie wystawa Uliwersum. Zyskaliśmy też środki, postaraliśmy się o to, żeby ożywić naszą ekspozycję, tym razem tę zewnętrzną, i w spichlerzu z Simoradza, to jest taki spichlerz piętrowy, który do tej pory nie był dostępny dla zwiedzających. W jego wnętrzach w tej chwili powstaje wystawa stała poświęcona pszczołom. Nazwaliśmy ją zabawnie Uliwersum, bo tak naprawdę pszczoły to wszystko. I to między innymi pokazujemy właśnie na tej wystawie. Co ważne, wystawa jest totalnie analogowa. Nie ma tam multimediów, także wszystko będzie można dotykać, doświadczać różnymi zmysłami, bo będzie i trochę o węchu, trochę właśnie dużo dotykania, przedstawiania. Mamy pokazowe ule, ale też mamy obiekty zabytkowe i będzie ją można odczytywać na różnych poziomach, czyli zarówno dla najmłodszych, dla rodzin z dziećmi, ale też dla osób, powiedzmy, dojrzałych, które chciałyby zaczerpnąć trochę wiedzy, bo skoro o wiedzy mowa, to wystawa powstała przy udziale Związku Pszczelarzy w Katowicach, także mamy sporo wiadomości o życiu pszczół, o historii bartnictwa, bo to też jest ważne, o tym, jakiego rodzaju ule powstawały i kiedy, skąd się to wzięło, więc mamy też swoje zabytkowe ule, prezentujemy w zasadzie od drzewa poprzez te ule współczesne. Także też zapraszam, wrzesień to początek takiej nowej przygody, a w tej chwili wokół spichlerza już się sporo podziało, mamy takie ule pokazowe, jest sporo roślin miododajnych, więc też widać, że tam powstaje taka strefa. Nawet mamy 2 pszczelarzy, którzy posiadają u nas swoje pasieki. Prowadzimy zresztą też zajęcia właśnie dotyczące miodu, pozyskania pozyskiwania miodu. Te zajęcia też się u nas odbywają, są warsztaty. Można zrobić świeczkę z węzy pszczelej, można zrobić świece z lanego wosku, więc to w naszym muzeum również się odbywa.
5: To wszystko przypomnę w Chorzowskim Skansenie.
4: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
7: Kolej jak metro. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia otrzyma ponad 320 milionów złotych unijnego dofinansowania na zakup 16 nowoczesnych pociągów. Kolejne 16 składów dokupi województwo śląskie. Nowe pociągi pozwolą na uruchomienie metrokolei, czyli nowego systemu transportowego, który będzie działał na zasadach naziemnego metra, łącząc miasta metropolii. O szczegółach mówi Łukasz Zych z GZM.
8: Bardzo dobra wiadomość i rzeczywiście historyczna wiadomość, bo po raz pierwszy w prawie 10-letniej historii Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii kupimy własny tabor kolejowy. Do tej pory proponowaliśmy naszym pasażerom, mieszkańcom podróżowanie pociągami na zasadzie czy to dofinansowania dodatkowych połączeń, czy integracji taryfowej, a więc wspólnych biletach razem z kolejami, z przewoźnikami regionalnymi. Teraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych zdecydowało o przyznaniu nam dofinansowania w kwocie ponad 320 milionów złotych, a więc ogromna kwota, na zakup 16 pociągów z prawem opcji, czyli takiego dodatkowego zakupu jeszcze ewentualnie 10 kolejnych w kolejnych latach. To jest nasz wspólny zakup z samorządem województwa śląskiego. Mamy jedno postępowanie przetargowe. Województwo kupi taką samą liczbę kolejnych 16 pociągów, również z prawem opcji rozszerzenia o kolejne 10. Te pociągi posłużą mieszkańcom regionu, mieszkańcom metropolii do poruszania się po miastach, gminach GZM w ramach metrokolei, bo rzeczywiście ten wspólny zakup to, możemy powiedzieć, taki kamień milowy do tego, żeby taką metrokolej z prawdziwego zdarzenia uruchomić.
7: Czyli zamiast metra tutaj na Śląsku i Zagłębiu będzie metrokolej, czyli właśnie pociągi. Co to będą za pociągi?
8: Taką mamy specyfikę. Mimo że mamy raczej gęstą zabudowę, to centra poszczególnych miast są o siebie oddalone o kilka kilometrów. To są za duże dystanse, by budować metro takie dosłowne. Zresztą nasza sytuacja geologiczna też nie wszędzie by na to pozwoliła. Zresztą u nas właśnie nie ma takiej potrzeby. Wystarczy pociąg, szybki pociąg zatrzymujący się co kilkaset metrów, ponad kilometr, tak jak to przy kolejach aglomeracyjnych bywa. Temu zresztą pomogą inwestycje prowadzone na torach kolejowych, chociażby przebudowa węzła katowickiego. Tutaj będziemy mieli w centrum miasta przystanki w zasadzie co kilkaset metrów, czy nieco ponad kilometr. To będą pociągi oczywiście w pełni nowoczesne, z klimatyzacją, z możliwością wpięcia się ładowarką, z licznymi udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami, z miejscami do przejazdu rowerów. Każdy taki pociąg pomieści co najmniej 380 pasażerów, z czego minimum 185 na miejscach siedzących i rozpędzi się do prędkości 160 km na godzinę.
7: A jeśli chodzi o infrastrukturę kolejową, o tory, to rozumiem, że te pociągi będą jeździć po tych torach, które już są tutaj w aglomeracji.
8: W pierwszej kolejności te pociągi będą jeździć po tych liniach, na których teraz trwają prace, czy to budowlane, czy projektowe w ramach programu Kolej Plus. Rzeczywiście prace budowlane toczą się już pomiędzy Gliwicami a Katowicami na tej linii południowej, przez południowe dzielnice Zabrza, Rudy Śląskiej czy Chorzowa. Mamy w projekcie jeszcze kilka innych inwestycji, gdzie trwają prace projektowe, chociażby powrót pociągów do Pyskowic, do centrum Pyskowic, czy połączenie pomiędzy Bytomią a Rudą Śląską przez Orzegów. Te pociągi będą jeździły na początek głównie po tych trasach, aczkolwiek oczywiście metrokolej obejmie wszystkie najważniejsze linie kolejowe w naszej metropolii.
7: Kiedy jest szansa, że właśnie te pociągi już wyjadą na tory?
8: Na ten moment trudno powiedzieć. Postępowanie przetargowe trwa. W związku z tym, że oczekiwaliśmy na decyzję o finansowaniu, to termin jego rozstrzygnięcia się przedłużał. Myślę, że w najbliższych miesiącach będziemy mogli ten przetarg rozstrzygnąć.
7: Autobusy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii są w kolorze żółtym. Czy pociągi też w takim kolorze będą?
8: Rozszerzamy żółtą rodzinę pojazdów w transporcie GZM. Do autobusów dołączają tramwaje i pociągi, które zamawiamy, również będą w kolorze żółtym.
7: Głównym przewoźnikiem w Śląskiem, takim regionalnym, są Koleje Śląskie. To nie będą pociągi dla Kolei Śląskich, tylko to będą pociągi GZM, którymi Metropolia będzie zarządzała, czyli to oznacza dodatkowy rozkład jazdy. Tak? Jak to sobie wyobrażacie?
8: Pracujemy nad różnymi scenariuszami. Na pewno pociągi będą własnością Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i zostaną one użyczone operatorowi, którego wybierzemy również w postępowaniu przetargowym. Kto to będzie, to się dopiero okaże.
7: Dla Antyradia Paulina Kozioł.

0: reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
0: Po reklamie.
3: Sankcje na Rosję przedłużone, cena to dwóch oligarchów, z którymi po drodze Francuzom i Słowakom. Wpadka jednego z liderów szajki okradającej seniorów. W tej prawdzie będzie też akcyza na wyskokowe napoje, która podskoczy.
4: Prawda Antyradia.
3: 6.31. Grzegorz Kornacki. Udało się przedłużyć unijne sankcje na Rosję. Państwa członkowskie uległy szantażom Francji i Słowacji i poszły na przedłużenie obostrzeń wobec 3000 osób i podmiotów od razu na 3 lata, ale w zamian z czarnej listy usuniętych zostało dwóch rosyjskich oligarchów, na których zależało Paryżowi i Bratysławie. Oficjalny komunikat nie rzuca nazwisk. Irlandzka prezydencja mówi o kilku osobach. Jak już wiecie, jednak z prawdy Antyradia chodzi o Aliszera Usmanowa i Michaiła Friedmana. To poplecznicy Putina. Ukraina nazywa tę decyzję nieuzasadnioną i haniebną, dodając, że Kreml dostał to, czego chciał.
2: Prawda Antyradia.
3: Wpadka jednego z liderów mafii okradającej seniorów. Łowcy głów z Małopolski zatrzymali 29-letniego Roma, który wyszukiwał ofiary, dzwonił do nich i namawiał je do przekazania gotówki czy biżuterii, mówi Anna Zbroja z policji.
5: Ten człowiek ma udowodnionych już co najmniej 6 takich oszustw, podszywając się pod wnuczka, pod policjanta. Wyłudził od starszych osób blisko 500 000.
3: Po zdobycze nie chodził sam, wysyłał odbieraków. On ukrywał się za granicą, ale że akurat odwiedził Kraków, został schwytany w mieszkaniu w Nowej Hucie.
2: Prawda Antyradia.
3: W górę akcyza na alkohol. Rząd przyjął projekt ustawy podwyższający stawkę na alkohol etylowy, piwo czy wino, ale zaraz zaznaczył, że cała nadwyżka ma wpłynąć na konta Narodowego Funduszu Zdrowia. W 2027 i 2028 roku to ma być prawie 1,5 miliarda złotych.
2: Prawda Antyradia.
3: Nie pijemy po nocach prawie od 4 miesięcy. Tyle czasu obowiązuje nocna prohibicja w całej Warszawie. Na Pradze Północ już prawie rok. Dzielnica chwali sobie takie rozwiązanie. Ma być o połowę mniej interwencji służb związanych z alkoholem, o 20% mniej interwencji policyjnych i o 10% mniej wyjazdów straży miejskiej. Sąsiedzi sklepów monopolowych też zadowoleni, bo w końcu mogą spać i wyprowadzać spokojnie psy. Inni, a to już różnie bywa.
6: Ja jestem wolnościowcem, uważam, że powinno być wszystko generalnie zawsze otwarte i dostępne w jak najszerszym zakresie.
7: Sam program oczywiście, na pewno jest bezpieczniej, nie ma tylu pijaków, nie zaczepiają tak wieczorem jak idzie się, prawda, więc wtedy jest bezpieczniej.
3: Stołeczny ratusz z rezultatów jest zadowolony. Na zegarach mamy teraz prawie 6.34. Czas na pełną kulturę. Zaraz potem sprawdzimy, co będzie działo się w pogodzie dziś w ciągu dnia.
8: Mieszko Drescher, zapraszam. Cliff Booth wraca do rozwiązywania hollywoodzkich problemów. Jest pełny zwiastun dalszych perypetii Cliffa Boofa, kontynuacji pewnego razu w Hollywood. Akcja dzieje się 8 lat po filmie Tarantino. Bohater grany przez Brada Pitta jest teraz człowiekiem od brudnej roboty. Pomaga gwiazdom i studiom, czasem poza prawem. Scenariusz napisał Quentin Tarantino, a reżyseruje David Fincher. Najpierw premiera w kinach. Film spędzi 2 tygodnie w IMAX-ach, począwszy od 25 listopada. Na Netflixa trafi 23 grudnia. Violetta Villas wkrótce na wielkim ekranie. Jest zwiastun pierwszej fabularnej biografii piosenkarki. Sandra Drzymalska grają od czasu, gdy jako Czesława Gospodarek przyjeżdża z synem do Warszawy. To właśnie z perspektywy chłopca zobaczymy jej karierę, uzależnienie, samotność i presję władz PRL. Premiera w kinach 27 listopada.
9: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Deszczu będzie dziś mniej, ale będzie. Padać w ciągu dnia może m.in. w Olsztynie, Warszawie, Łodzi, Katowicach czy w Rzeszowie. Na termometrach od 14 stopni właśnie w Rzeszowie, przez 16 w Opolu, Łodzi i w Trójmieście, 18 w Warszawie, Poznaniu i w Zielonej Górze, maksymalnie do 19 w Szczecinie.
9: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.
10: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca thrillera Ewy Przydrygi. Mora.

0: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca thrillera Ewy Przedrygi. Mora.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gunn and you are listening to Antaradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: dać kobiecą rękę.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
5: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
4: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
6: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Alter Art prezentuje Rush po raz pierwszy w Polsce 27 marca 2027 roku w Tauron Arenie Kraków w ramach 50 Something Euro Tour. Bilety na alterart.pl. Patroni medialni Onet poleca Antyradio.
8: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci, a jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
15: Po reklamie.
16: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
17: Rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem niedaleko polskiego wybrzeża. Amerykanie wracają do państw bałtyckich. Rotacja rusza na nowo. W tej prawdzie też poranne stukanie u sąsiada, które wcale nie musi być remontem.
16: Prawda Antyradia.
17: Minuta po siódmej. Grzegorz Kornacki. Rosyjski samolot nad Bałtykiem. Polskie myśliwce przechwyciły IŁA-20, jakieś 40 kilometrów od naszego wybrzeża. Jak mówi minister obrony narodowej, Moskwa regularnie testuje wschodnią flankę NATO. To już nie są incydenty, a stała presja.
16: Prawda Antyradia.
17: Dobre wieści z USA. Szef estońskiego MSZ ogłosił, że Stany Zjednoczone wznowią przerwaną latem rotacyjną obecność wojsk w tym kraju. Skala ma być, to cytat, prawie taka sama jak wcześniej. Na szczegóły trzeba jednak poczekać. Prezydent Litwy przekazał, że nowa rotacja amerykańskich wojsk jest już w drodze do jego kraju.
16: Prawda Antyradia.
17: Podejrzane pytania do sprawdzenia. MSWiA chce prześwietlić zapytania, które trafiają do samorządów w całym kraju. To są pytania zadawane w trybie dostępu do informacji publicznej, takie, na które samorząd przeważnie musi formalnie odpowiedzieć. Problem w tym, że są podejrzanie szczegółowe i dotyczą inwestycji w schrony czy systemy alarmowania. Przykład podaje burmistrz Pobiedzisk Ireneusz Antkowiak.
18: Dostaliśmy nie tak dawno zapytanie, gdzie dość anonimowy był ten mail. Osoby podpisanej nie mogliśmy znaleźć właściwie nigdzie, więc odmówiliśmy, że są to dane wrażliwe.
17: Samorządy mają też problemy z cyberatakami.
16: Prawda Antyradia.
17: To dopiero początek jesieni, ale święta są coraz bliżej. Szlachetna paczka ruszyła z poszukiwaniem wolontariuszy. W Krakowie potrzebuje 100 osób, mówi Stowarzyszenie Wiosna i Konrad Kruczkowski.
19: To, co najważniejsze, to rzeczywiście praca z rodziną, czyli wolontariusz szlachetnej paczki. To jest ta osoba, która odwiedza potrzebującą rodzinę, poznaje jej

0: osoby, nawiązuje relacje i to już jest pierwszy etap działania szlachetnej paczki i pomocy, bo szlachetna paczka to przede wszystkim spotkanie człowieka z człowiekiem.
1: Zgłoszenia na stronach szlachetnej paczki.
2: Prawda Antyradia.
1: Sąsiad od rana stuka w ściany, może szuka pieniędzy. Włoska policja znalazła ponad 3 miliony euro w gotówce. Wszystko ukryte w ścianach, podłodze i meblach mieszkania w Neapolu. Mundrowi wpadli na ten skarb przy okazji serii nalotów na mafiozów. W sumie w tej akcji aresztowane zostały 34 osoby, przechwycona została broń, a i 11 Rolexów jeszcze się znalazło. Na zegarach mamy teraz prawie 4 minuty po 7. To była Prawda Antyradia.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Od 14 do 18 stopni dziś na termometrach. Słonecznie ma być na zachodzie, na północy. W większości miast na północy właśnie. Deszcz może spaść w Olsztynie, Warszawie, Łodzi, Katowicach czy w Rzeszowie. Wieczorem opady możliwe w Trójmieście i w Rzeszowie. Będzie więcej chmur i będzie od 12 do 18 stopni.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Dzień dobry, I Wanna Be Sedated i The Offspring. Na początek Desperanos, Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska. Witamy was gorąco w ten mało gorący dzień.
1: Dzień dobry państwu, wspaniały dzień się zapowiada jak zawsze, tak więc bądźcie z nami, nie regulujcie radioodbiorników, program jest na żywo.
0: Tak jest i to wam udowodnimy dzisiaj jeszcze kilkukrotnie, że jesteśmy na żywo. Mamy dla was taką bardzo ciekawą informację. Słuchajcie, pod koniec roku Europejski Bank Centralny podejmie ostateczną decyzję w sprawie tego, czyj wizerunek pojawi się na nowych banknotach euro i szansę ma na przykład Maria Skłodowska-Curie, a my jesteśmy ciekawi, kogo wy widzielibyście na takim papierku, na takim eurasku. Dzwońcie 321-321-600 albo piszcie na desperanos@antyradio.pl.
1: Myślę, że jest paru cichych faworytów i zobaczymy, czy traficie w nasze oczekiwania.
0: O tak, my też swoich mamy, może się nimi podzielimy. Czekamy na wasze propozycje. Oprócz tego będziemy też jeszcze mieli dla was bilety na Deep Purple, będą też informacje prosto z Australii. Także słuchajcie, Desperanos do godziny 10:00.

0: Mysterious Ways od U2. A jeśli chodzi o ten zespół, moi drodzy, to w piątek dzień wyjątkowy. Będziemy cały dzień w Antyradiu celebrowali U2. Będziemy dla Was mieli płyty U2 do rozdania. A to wszystko dlatego, że dokładnie w piątek minie 50 lat od dnia, kiedy Larry Mullen Jr., wówczas 14-letni uczeń szkoły Mount Temple Comprehensive w Dublinie, wywiesił na szkolnej tablicy ogłoszeń kartkę z informacją, że poszukuje muzyków do nowego zespołu. No a reszta, jak pewnie wiecie, jest już historią. Także koniecznie bądźcie z nami w piątek, bo będziemy grali dużo U2, będziemy mieli płyty U2 do rozdania. No i generalnie będzie fajnie.
1: Jak zawsze w piątek.
0: Tak, piątek, tygodnia koniec, weekendu początek. No jeszcze trochę nam do tego weekendu zostało, a przy tej okazji przypominamy, że czekamy na Wasze telefony pod 321-321-600. Dzwońcie i dajcie nam znać, kogo widzielibyście na banknocie euro. Jest jeszcze trochę czasu, żeby zadecydować, kto na nowych banknotach euro się pojawi, kto albo co, bo są różne typy. No a zanim ci najwyżej zadecydują, to my też możemy sobie wybrać naszych kandydatów i nasze kandydatki. Możecie też pisać na desperanos@antyradio.pl. A teraz za chwilę będzie piosenka, która też ładnie ilustruje to, co robią politycy.
1: Tak, to taki numer, który uderza prosto w sedno, czyli o szmalu.

0: is Duff McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantiradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantiradio.pl. Do usłyszenia. Jest już 10 i masz ochotę na coś ostrego? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Tu nikt nie owija w bawełnę. Tu nadajemy tempo dniu i tępimy prawdziwą głupotę. Bez użycia sztucznej inteligencji. Ostry dyżur w Antyradiu. Codziennie od 10. Bez znieczulenia. Zaprasza Aleksander Ostrowski. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Muzyka i głos

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolagen Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
1: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
1: Twoja definicja dobrego snu.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Po reklamie.
10: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Rammstein. The Black Keys. Pijama Porno. Iron Maiden.

0: Vias de Rocav, am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Putin chce się spotkać, Putin chce zakończenia wojny. To znów są słowa prezydenta USA. Stres w pracy? Opowiedz mi więcej, ale podobno dajemy sobie radę. W tej prawdzie wsiądziemy też na rowery.
0: Prawda Antyradia.
1: 7.31. Grzegorz Kornacki. Na początek tej prawdy jednak alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. Polskie wojsko jest już w powietrzu. Obserwuj komunikaty. Ostrzeżenie dotyczy mieszkańców Lubelskiego.
0: Prawda Antyradia.
1: Putin jest skłonny spotkać się w sprawie Ukrainy. Stara śpiewka w nowych okolicznościach w ustach Donalda Trumpa. Tym razem prezydent USA powiedział to przy okazji spotkania z Wołodymyrem Zełenskim na marginesie debaty Generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Trump stwierdził, że rosyjski lider jest chętny, żeby się spotkać, bo chciałby zakończyć tę wojnę. Wołodymyr Zełenski dodał, że wojnę to trzeba zakończyć przed nadejściem zimy. Kijów ma być gotowy na każdy format rozejmu obejmującego energetykę.
0: Prawda Antyradia.
1: Jesteśmy jak ten kwiat na tafli jeziora. Stres nas nie rusza, tak twierdzi połowa pracowników w Polsce. Pozostali wypracowali sobie sposoby. Z nerwami nie radzi sobie 8% badanych.
2: Ci, którzy sobie radzą, zamiast na emocjach, skupiają się na szukaniu rozwiązań. Robią sobie przerwę na przewietrzenie głowy, rozmawiają ze współpracownikami albo stosują techniki relaksacyjne. Wszyscy starają się pracę zostawić w pracy. Prezent marzeń Wiktoria Pieńkosz.
3: Ponad połowa badanych pozytywnie ocenia swoją zdolność do odzyskiwania równowagi po stresujących wydarzeniach, przy czym 23% deklaruje, że potrafi zrelaksować się szybko i bez trudu, a 30% potrzebuje na to jedynie nieco więcej czasu.
2: Jednocześnie aż 2/3 pracowników mówi, że firmy robią za mało w kwestii wsparcia psychicznego. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Złoto za pedałowanie. Maria Okrucińska wygrała medal kolarskich Mistrzostw Świata w Montrealu. Była najlepsza w jeździe indywidualnych juniorek na czas. Niecałe 11 kilometrów pokonała w nieco ponad 15 minut.
0: Prawda Antyradia.
1: Mistrzami pedałowania mogą zostać też mieszkańcy Opola, kiedy u innych sezon rowerowy zbliża się do końca, tu właśnie rusza. Dziś start nowego systemu wypożyczalni jednośladów. Trzeba tylko zainstalować apkę Rowi, mówi dostawca Dariusz Kopczyński.
4: Opłata inicjalna to będzie 10 zł. Pierwsze 20 minut będzie bezpłatne. Następna godzina będzie kosztowała 2 zł. Trzeba zasilić konto i wtedy możemy korzystać z aplikacji. Będzie możliwość wypożyczania również rowerów przez osoby nieposiadające aplikacji, które będą miały założone konto.
1: W Opolu czeka 200 rowerów. 100 z nich to rowery klasyczne, a 100 to sprzęt elektryczny. Jest 7.33. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę sport.
0: Sport w Antyradiu.
5: Polska pokonała Niemców 3-0 i awansowała do półfinału siatkarskich Mistrzostw Europy. Niemcy bardzo się starali, ale mimo to dostali łomot jak pod Grunwaldem. Grali z nami na turnieju 2 razy i urwali nam zaledwie seta. Trener Grbić zmontował ekipę, która obecnie jest poza zasięgiem rywali. Drugim półfinalistą siatkarskich Mistrzostw Europy została reprezentacja Francji. Mistrzowie olimpijscy pałali rządzą rewanżu, bowiem w fazie grupowej przegrali z Rumunią 2-3. W ćwierćfinale nie dali szans Rumunom, ograli ich na miękko 3-0. W Sofii trwają Mistrzostwa Europy w boksie. O medale powalczą Angelika Krzysztoforska w kategorii 48 kg, Natalia Kuczewska w kategorii 51 kg, Kinga Krówka kategoria 65 kg oraz Elżbieta Wójcik 80 kg. Kolejny serwis 8.30.
1: Deszcz może dziś padać w Olsztynie, Warszawie, Łodzi, Katowicach czy w Rzeszowie. Na termometrach ma być od 14 stopni w Rzeszowie, przez 16 w Opolu czy w Trójmieście, 18 w Warszawie czy w Poznaniu, maksymalnie do 19 w Szczecinie. Nocą opady możliwe jedynie na Podkarpaciu i w Lubelskiem i wtedy będzie od 6 do 11 stopni.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: 17 minut do godziny 8, a my zanurzyliśmy się w temacie, kto mógłby być na banknocie euro.
1: Dzwonicie pod 321-321-600.
2: Chciałem powiedzieć, że jest mi obojętnie, kto będzie na tym banknocie, ale nie jest mi obojętne, jak często ja go będę widziała w moim portfelu.
1: Pełna zgoda, mamy tak samo.
0: No oczywiście, że tak.
3: Na monecie polskiej jednoeurowej można by na przykład Józefa Piłsudskiego. O. Pomyślałem też o Lechu Wałęsie, ale ten to musiałby być na banknocie 100-milionowym.
1: Dobrze, patriotycznie. Jeszcze jakieś propozycje? 321, 321, 600?
4: Słuchajcie, ja myślę, że najfajniej na banknocie euro wyglądałby Ozzy Osbourne. Miał ten swój sznyt, miał swój wygląd, niewątpliwie odnosi się do kultury europejskiej, a przede wszystkim do dobrego roka, więc generalnie Ozzy Osbourne na euro, no myślę, że to byłby strzał w dziesiątkę. Pozdrawiam.
1: No, ja ci powiem tak, gdybym ja miała prawo głosu tam w tej komisji, to wybrałabym twoją kandydaturę w ogóle w ciemno, od razu, numer jeden dla mnie.
0: Wcale bym się nie zdziwił, że za każdym razem jakby ktoś otwierał portfel i wyciągał ten banknot z Osbornem, to przelatywałby nad nim nietoperz. Mogłoby tak być, a dlaczego nie? Takie rzeczy się zdarzają, wystarczy otworzyć internet.

0: Van Halen i Ain't Talking About Love. Mnie się ten numer nigdy nie znudzi. Za kilka chwil godzina 8, a po niej będziemy dla was mieli m.in. bilety na koncert Deep Purple.
1: No to już jest wspaniała gratka dla fanów tej kapeli. Myślę, że jak ktoś nie był, to jedna z ostatnich szans. Chociaż oni tyle lat już kończyli i nie mogą zakończyć.
0: Tak, to prawda. I mam wrażenie, że są w coraz lepszej formie. Mieliśmy tę przyjemność gościć panów tutaj u nas w studio Antyradia. Naprawdę, oni są jak wino. Im starsi, tym lepsi. Poza biletami na Deep Purple pójdziemy też śladami australijskiego Yeti. No i będziemy się też zastanawiali nad tym, skąd Japończycy biorą sposób na długowieczność, bo okazuje się, że to właśnie tam jest najwięcej osób, które dożywają sędziwego, bo stuletniego wieku.
1: Australijski Yeti? Mhm. Dobrze słyszałem?
0: Tak, tak, tak. Bigfoot taki, no.
1: No to chyba musi mieć dużą torbę na te głupoty.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
3: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
4: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradio.
6: Nie hańbi. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego rocka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Czysta esencja rocka prosto z tłoczni. Bartek Synowiec melduje gotowość i serwuje świeże kawałki, recenzje oraz bilety na najlepsze rockowe koncerty. Włącz świeży towar w każdą sobotę po 18:00. Tylko w Antyradiu. Dobry ten towar, Synowiec.
7: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
16: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
17: Światłowód od Play. Śmiga?

0: oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Po reklamie.
7: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Areszt dla nastolatka, który miał planować w Polsce zamach terrorystyczny, nie zapowiada się na zgodę prezydenta z rządem. W tej prawdzie też o tym, jak prawdziwa jesieniara może pomóc zamruczeć.
0: Prawda Antyradia.
1: Dochodzi ósma. Grzegorz Kornacki. Areszt dla 17-latka, który planował zamach terrorystyczny w Polsce. Chłopak chciał zaatakować szkołę i meczet. Zamiast tego najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami. To już kolejny taki przypadek w ostatnich tygodniach, zaznacza rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bije na alarm. To są bardzo niepokojące rzeczy, że młodzi ludzie idą w ekstremizm.
1: Zatrzymany nastolatek z Siemianowic Śląskich nie przyznaje się do winy, odmówił składania wyjaśnień.
0: Prawda Antyradia.
1: Nie zapowiada się na prezydenckie poparcie. Rządowa ustawa o opodatkowaniu zysków koncernów paliwowych jest niekonstytucyjna, tak mówi Karol Nawrocki. Dodaje, że proponowane zapisy miałyby obowiązywać od marca tego roku, czyli wstecz. Głowa państwa przypomniała też, że złożyła swój projekt ustawy dotyczącej cen paliw i czeka na ruch Sejmu.
0: Prawda Antyradia.
1: Wygrywa Koalicja Obywatelska, zdobywając prawie 31% głosów. Taki byłby wynik wyborów dziś, według sondażu dla Rzeczpospolitej. To prawie 3 punkty więcej niż miesiąc temu, ale ekipa Donalda Tuska nie dałaby rady rządzić samodzielnie. Drugi jest PiS, który ma niecałe 17,5% poparcia, prawie o punkt więcej niż w sierpniu. Jarosław Kaczyński czuje jednak na plecach oddech Sławomira Mentzena, bo Konfederacja zbliża się do 15,5%. Rośnie też poparcie Konfederacji Korony Polskiej, która może liczyć na 10% głosów, Lewica ma ponad 7,5% głosów, a Rozwój Plus prawie 6,5%.
0: Prawda Antyradia.
1: Jest porozumienie Danii, Grenlandii i USA. 3 strony podpisały umowę w kwestii bezpieczeństwa Grenlandii. Właśnie Donald Trump mówi, że to będzie fantastyczna relacja.
0: Prawda Antyradia.
1: Jesieniary, zwierzaki was potrzebują. Schronisko Psikotworzowie na przykład chętnie przyjmie akcesoria otulające ciepłem.
3: Jesień już czuć.
4: Pogoda jest jesiennie.

0: Deszczu dzisiaj będzie mniej. Może padać w Olsztynie, Warszawie, Łodzi, Katowicach czy Rzeszowie, ale jutro znów spodziewamy się opadów prawie w całej Polsce. Na termometrach dziś i jutro w miarę podobnie. Najpierw dziś od 14 do 19 stopni, a potem jutro od 13 maksymalnie do 16.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Jest 11 minut po godzinie 8 desperano. Same sobie wskoczymy teraz do Japonii.
1: A dlaczegoż by nie? Słuchajcie, okazuje się, że w Japonii żyje już ponad 100 tysięcy stulatków. Jeszcze w 1963 roku w Japonii odnotowano zaledwie 153 osoby mające co najmniej 100 lat, a dziś jest ich ponad 107 tysięcy, tak podaje japońskie Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej. No i po raz pierwszy w historii liczba stulatków żyjących w kraju kwitnącej wiśni przekroczyła tę magiczną barierę 100 tysięcy. Podobno jednym z powodów, dla których oni tak długo żyją, jest fakt, że uprawiają nadal ziemię, uczą się tańca i podejmują wiele aktywności. A ty masz jakiś pomysł, Franiu, dlaczego tak długo Japończycy żyją?
0: Nie jedzą schabowych.
1: Proste. No dobra, jeżeli wy macie jakieś pomysły na to, jak zachować długowieczność, takie nasze polskie, tylko od razu mówię, nie dzwońcie do nas z bibrem, bo to nie. Inne metody, dobra?
0: Ale mają swój napój taki alkoholowy.
1: Mają. Sakę mają, tak. To sakę też, nie? To dzwońcie. 321-321-600. A do zgarnięcia najlepsze pomysły nagrodzimy wejściówkami na koncert Deep Purple. Także dzwońcie, czekamy na wasze pomysły. Możecie też pisać na desperanos@antyradio.pl.

0: Juliet and the Leaks, Hot Kiss. No właśnie, pocałunki też mogą być sposobem na długowieczność. My was dzisiaj o te sposoby pytamy, a to wszystko w związku z Japończykami, którzy podobno żyją rekordowo długo. Ty masz, Franku, jakiś pomysł, czemu oni żyją tak długo, nie?
1: Miałem, ale zapomniałem, wiesz?
0: Coś tam o tym onigiri mówiłeś, onigiri, nagasaki, jakieś takie...
1: No tak, no wiadomo, że Japończycy te sushi, te ich wynalazki, te krzaki z oceanu, no oni potrafią z tego przyrządzić coś dobrego.
0: No widzisz, i tak też napisał nam użytkownik Oniku TSA, sushi, bo jak się człowiek zasushi, to nie gnije i wtedy dłużej żyje.
1: Bardzo
0: i to
1: dobre.
0: Jest jakiś pomysł, piszecie na desperados@antyradio.pl. Bardzo mi się podoba koncepcja Marcina, który twierdzi, że Japończycy żyją tak długo, bo nie ma u nich ZUS-u, po prostu. I to też może być jakiś sposób. Mm-hmm. Albo na przykład Monika nam napisała, moja babcia żyła lat 101 i nigdy nie używała służbowego komputera. Jeśli macie więcej takich pomysłów, to dzwońcie pod 321-321-600 albo piszcie na desperados@antyradio.pl.
1: Czekamy z niecierpliwością.

0: Logic Lover.
1: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Ante Radio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Szukasz samochodu do

0: są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Pewnego razu odkryto sekret i dalej.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Po reklamie.

0: Gangsterzy przesądza wprowadzanie na rynek narkotyków, arsenału w domu. No to nie jest dobry pomysł, wie już o tym mieszkaniec Głogowa. W tej prawdzie też potrójne kocie narodziny w warszawskim zoo.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 8:30, Grzegorz Kornacki. Gang przed sąd. 12 osób odpowie w Krakowie za udział w szajce rozprowadzającej środki odurzające. 21 za współpracę. Akt oskarżenia właśnie został wysłany. Cała wspomniana grupa miała przez niecałe 2 lata wprowadzić do obrotu ponad 200 kg narkotyków. Na poczet grożących kar zabezpieczone zostało mienie warte prawie 200 tysięcy złotych. Szef gangu trafił do aresztu, reszta będzie odpowiadała z wolnej stopy.
1: Prawda Antyradia.
0: Koniec ataku powietrznego na Ukrainę. Alert RCB odwołany w Polsce. Ostrzeżenie obejmowało mieszkańców Lubelskiego. Informował o poderwaniu polskiego lotnictwa do prewencyjnej obserwacji sytuacji na niebie.
1: Prawda Antyradia.
0: Arsenał to można na zdjęciach oglądać, a nie kolekcjonować. Są zarzuty dla 53-latka zatrzymanego ostatnio w Głogowie. W jego mieszkaniu akcję przeprowadzić musieli saperzy, mówi Liliana Łukasiewicz z prokuratury.
2: Mężczyzna posiadał bez zezwolenia materiały wybuchowe w postaci 12 pocisków artyleryjskich o różnych kalibrach, a także w mieszkaniu posiadał broń oraz 470 sztuk amunicji. Mężczyzna przesłuchany w prokuraturze złożył wyjaśnienia, przyznał się do popełnienia tych czynów i twierdził, że to była jego pasja. On te przedmioty kupował albo wyszukiwał przy pomocy wykrywacza metalu.
0: Podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Infantino walczy o głosy. Prezydent piłkarskiego świata ogłosił, że jest otwarty na rozmowy o reformie FIFA. Zaproponuje też konsultacje z federacjami członkowskimi o wzmocnieniu procesu decyzyjnego. W marcu będą wybory szefa FIFA.
1: Prawda Antyradia.
0: Kultowe miejsca pod ochroną, podobnie jak ginące zawody i organizacje działające społecznie. Kraków ma nowe zasady najmu miejskich lokali użytkowych. Z przykładem zmian dyrektor zarządu budynków komunalnych Marcin Paradysz.
3: Mamy możliwość wskazania lokali, o najem których w dwóch pierwszych przetargach będą mogły się ubiegać tylko organizacje pozarządowe, a więc nie będą musiały rywalizować na przykład z przedsiębiorcami.
0: Organizacje pozarządowe mają też mniejszą kaucję przed wynajmem. To nie 300, a 100% czynszu.
1: Prawda Antyradia.
0: Cukier może skoczyć od samego patrzenia. Czy trzy pantery śnieżne urodziły się w warszawskim zoo? To 2 samice i 1 samiec. Wszystkie mają się bardzo dobrze i dają się we znaki irbisiej mamie. Ważą już po około 4 kg i na razie nie wybierają się na otwarty wybieg. Przed nimi jeszcze jedno szczepienie. Jest 8:32. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę sport.
1: Sport w Antyradiu.
4: Dziś odbędą się 2 spotkania ćwierćfinałowe siatkarskich mistrzostw Europy. O 16:00 Belgia zmierzy się ze Słowenią. Zwycięzca tego meczu zagra z Polską w piątkowym półfinale. Wieczorem o 21:00 starcie Włochów z Finlandią. Kto wygra, zagra z Francuzami o awans do finału. Trwa zgrupowanie reprezentacji Polski przed spotkaniami w Lidze Narodów. Trener Urban dostrzega problemy, ale nie panikuje. Lewandowski nie wie, kiedy zakończy grę w kadrze, bo nadal tli się w nim ogień. Atmosfera w drużynie jest przyjemna, chłopaki nie mogą się już doczekać meczu, a kibice odliczają minuty do pierwszego gwizdka nowej edycji Ligi Narodów, który usłyszymy 25 września o 20:45, kiedy na Stadionie Narodowym rozpocznie się meczyk Polska kontra Bośnia i Hercegowina. Kolejny serwis jutro, 7:30.
0: Do 19 stopni dziś w ciągu dnia. Najcieplej będzie w Szczecinie. 18 stopni ma być w Zielonej Górze, Poznaniu i w Warszawie. 16 w Łodzi, Trójmieście i w Koszalinie, podobnie jeszcze w Opolu, a najmniej 14 stopni w Rzeszowie. Deszcz może padać w warmińsko-mazurskim, mazowieckim, łódzkim, śląskim czy w podkarpackim.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: i za 19 minut wybije godzina 9. Wspaniale umyka czas, a my mamy kolejny kapitalny dzień w naszym życiu, a teraz przeniesiemy się w australijskie klimaty.
1: Zgadza się, bo tam właśnie w Australii pojawiła się relacja o spotkaniu z tamtejszą wersją Wielkiej Stopy, czyli tajemniczym Yowie. Niejaka Belinda Kay twierdzi, że podczas biwaku w odludnym miejscu ktoś, nie wie kto, obrzucał ją kamieniami, a później zauważyła spłaszczoną trawę, zostawiła tam jedzenie, no i zrobiła zdjęcie czegoś, co uznała za rękę tego właśnie Yowie, sięgającą po przekoński. Na koniec jeszcze poczuła charakterystyczny, podobno bardzo nieprzyjemny zapach, no i kobieta była przekonana, że właśnie spotkała to legendarne stworzenie, Yowie. Ja nie słyszałam nigdy o Yowie.
0: Teraz też właśnie usłyszałem, wielka stopa, wiadomo, wielki człowiek, dwa metry chyba obłosiony, łazi.
1: Tak, śmierdzi, rzuca przekąskami.
0: Tak, tak. No ale co tu się dziwić tym Australijczykom, jak oni mają diabła tasmańskiego.
1: Tak.
0: To też dziwak.
1: Też dziwak, tak. To i ją i mają. No, może jakbym ja...
0: Ale chodzi o biznes przecież, nie? Żeby ludzie przyjechali do tego miejsca. On ma nawet pomnik, koszulki, gadżety, czapeczki.
1: Czyli, że marketing taki. No dobra. Bo ja
0: może to jakiś wyrośnięty koszykarz, który zaginął w dżungli. Dajcie spokój.
1: Całkiem możliwe. No dobrze. Gramy wam teraz grupę wyrośniętych, ale bardzo przystojnych mężczyzn. Guns N' Roses, You Could Be Mine.

0: Jak słyszę ten kawałek, to zawsze widzę Jezusa, który mówi: nie pójdziesz do nieba za swoje teksty.
1: Ja myślę, Franiu, że ty masz już zarezerwowany pokój tam, nie jeden. No dobrze, kochani, po godzinie 9 dowiemy się, kogo wysyłamy komisyjnie na koncert Deep Purple, a pytanie konkursowe dziś to pytanie dotyczące, no właśnie, jakie to jest pytanie, Franiu?
0: No tych banknotów.
1: Nie banknotów. Banknoty to były 2 godziny.
0: O długowieczność, bo już...
1: Tak, o długowieczność was pytamy i okazuje się... Ty, ale ja też zapomniałam, wiecie, my musimy iść po kawę po prostu z Frankiem. Okazuje się, że jesteście bardzo zgodni w tym, jakie metody znajdujecie na to, żeby żyć długo.
2: Może nie jest to gwarancja do setki, ale na pewno pożyjemy dłużej. Nie żenić się, po prostu nie żenić się, panowie.
0: No ale to co, mam wychodzić za mąż teraz?
1: No słuchaj, okazuje się, że panie też piszą nam maile, że nie do końca są fankami małżeństwa i może po prostu najlepiej za mąż nie wychodzić. Ale my tutaj z Frankiem stoimy na straży i pilnujemy tego, żeby miłość kwitła w waszych domach, więc bardzo prosimy o jeszcze inny zestaw propozycji. 321-321-600 albo desperanos@antyradio.pl. Po godzinie 9 dowiemy się, kogo wysyłamy na koncert Deep Purple.
0: Tak więc już zerknijcie w swoje kalendarze, rezerwujecie sobie datę 8 października.
1: Zgadza się.
0: I zobaczymy, czy los ma wobec was wielkie plany.
3: Cześć, Janusz Panasewicz, Ladybug.
4: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
5: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
17: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
18: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
17: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
19: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
20: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
21: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
22: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
23: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
22: Twoja definicja.

0: radości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Miau!
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Po reklamie.

0: sankcje na Rosję przedłużone, ale koledzy Putina ugrali co chcieli. Wyższa akcyza na alkohol już w drodze. W tej prawdzie zajmiemy się też oszołomami, choć sympatycznymi.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 9. Grzegorz Kornacki. Udało się przedłużyć unijne sankcje na Rosję. Państwa członkowskie uległy Francji i Słowacji. Poszły na przedłużenie obostrzeń wobec 3000 osób i podmiotów od razu na 3 lata. Ale w zamian z czarnej listy usuniętych zostało dwóch rosyjskich oligarchów, na których zależało Paryżowi i Bratysławie. Oficjalny komunikat nie rzuca nazwisk. Irlandzka prezydencja mówi o kilku osobach. Jak już wiecie, jednak z prawdy Antyradia chodzi o Aliszera Usmanowa i Michaiła Friedmana. To poplecznicy Putina. Ukraina nazywa tę decyzję nieuzasadnioną i haniebną, dodając, że Kreml dostał to, czego chciał.
1: Prawda Antyradia.
0: Będziemy się bronić. Litwa zapowiada, że w razie rosyjskiego ataku nie podda się i podejmie walkę. W BBC taką deklarację złożył premier kraju. Jak zaznaczył, przygotowane są też na przykład plany ewakuacji starszych osób z miast, tak żeby nie było komunikacyjnego paraliżu i korków. W razie co?
1: Prawda Antyradia.
0: W górę akcyza na alkohol. Rząd przyjął projekt ustawy podwyższający stawkę na alkohol etylowy, piwo czy wino, ale zaraz zaznaczył, że cała nadwyżka ma wpłynąć na konta Narodowego Funduszu Zdrowia. W 2027 i 2028 roku to ma być prawie 1,5 miliarda złotych.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie pijemy po nocach prawie od 4 miesięcy. Tyle czasu obowiązuje nocna prohibicja w całej Warszawie. Na Pradze Północ już prawie rok. Dzielnica chwali sobie takie rozwiązanie. Ma być o połowę mniej interwencji służb związanych z alkoholem. Sąsiedzi sklepów monopolowych też zadowoleni, bo w końcu mogą spać. Inni, a to już różnie bywa.
2: Ja jestem wolnościowcem. Uważam, że powinno być wszystko generalnie zawsze otwarte i dostępne w jak najszerszym zakresie.
3: Sam program oczywiście. Na pewno jest bezpieczniej. Nie ma tylu pijaków. Nie zaczepiają tak wieczorem, jak idzie się, prawda? Więc wtedy jest bezpiecznie.
0: Stołeczny ratusz z rezultatów jest zadowolony.
1: Prawda Antyradia.
0: Wracają regaty sympatycznych oszołomów. Po ponad 20 latach impreza pod taką nazwą znów pojawiła się w żeglarskim kalendarzu Mazur. W najbliższą sobotę będzie ścigać się 20 załóg, które przez ostatnie miesiące były zajęte tym, żeby wam pływało się dobrze, mówi organizator Piotr Kowal.
4: Wszelkiego rodzaju szkutnie, sklepy żeglarskie, żaglomistrze, ludzie, którzy czarterują te jachty, więc spotykamy się, żeby przeprowadzić regaty. Oczywiście ścigamy się na jachtach klasy Omega otwartopokładowych. Warunki oczywiście mogą być bardziej wymagające, ale będziemy dbali o tych oszołomów, mamy pełne zabezpieczenie.
0: Regaty będą na Niegocinie. Jest prawie 9:03. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę prognoza pogody. Pierwszy raz w tym sezonie mamy pierwszy stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach. Toprowcy ostrzegają przed warunkami powyżej 1800 metrów, zwłaszcza na stromych i trawiastych zboczach. Śnieg w wyższych partiach Tatr zaczął padać przedwczoraj. Na Kasprowym leży już 16-centymetrowa warstwa białego puchu.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: No i w godzinę dziewiątą weszliśmy razem z Rise Against, a tymczasem pora na nasz kącik wspinaczkowy, bo ostatnio jakoś tak się złożyło, że często mówimy wam o sukcesach Polaków w górach i nie inaczej będzie tym razem. Niejaki Pałbic, czyli Marcin Pawłowski, polski muzyk, oraz Papec, polski influencer, zdobyli pierwszy dziewiczy szczyt w Pakistanie, Górze Rab w północnym Karakorum na wysokości 5270 metrów nad poziomem morza. I warto tutaj dodać, że północne Karakorum to jest jeden z najbardziej dzikich, niedostępnych, no i słabo zbadanych rejonów wysokogórskich w świecie, więc tym bardziej gratulujemy panom, cieszymy się, że Polacy zdobywają te dziewicze tereny, Franiu, prawda?
1: Zdecydowanie, no są takie miejsca, gdzie no po prostu Polak musi wejść.
0: Tak jest, bo jak nie Polak, to kto?
1: No jeżeli nie Polak, to na pewno nikt inny tam nie wejdzie, bo ludzie mają inne problemy w życiu, a Polacy szukają takich miejsc, żeby właśnie zaistnieć.
0: Guza szukają.
1: Nie, no tu guza akurat nie, ale ja powiem swoje doświadczenia też ze wspinaczkami, że tak. Pamiętam, że kiedyś wjechałem na Gubałówkę.
0: O, panie, to poważna rzecz.
1: I powiem ci, że na miejscu się poślizgnąłem. To cud, że nic nie złamałem, tak więc tym bardziej szacunek dla chłopaków.
0: I to był koniec już przygody
1: no
0: z górami.
1: Tak, no to były moje jedyne dotąd przygody z górami i nie wspominam dobrze.

0: Kiss! 9:18 na liczniku, Desperanos, proszę Państwa. Zerknijmy, co tam słychać w tych telefonach i mailach.
1: No właśnie, bo dzwonicie pod 321-321-600 i dajecie nam znać, jakie są Wasze metody na to, żeby żyć wiecznie, albo przynajmniej długo.
2: Słyszałem właśnie tą nowinkę na temat długowieczności, że trzeba się nie żenić. Powiem Wam szczerze, że ja się z tym w ogóle nie zgadzam. Trzeba się ożenić i to koniecznie. I trzeba mieć jak najwięcej dzieci. I to jest ten element długowieczności. Bo nic tak nie hartuje człowieka po prostu, jak wieczna walka, wieczne po prostu nieudane życie. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. A co mnie może wzmocnić bardziej niż związek z kobietą i z czwórką moich wspaniałych dzieci?
1: No proste. Jeszcze jakiś pomysł?
3: Co zrobić, aby uzyskać długowieczność? Wydaje mi się bardzo prosto. Jak patrzę na członków zespołu Rolling Stones, no to ciśnie mi się tylko jedno słowo.
4: Rock and roll! Rock and roll! A jaka stacja ogólnopolska gra cały czas rocka? No Antyradio!
1: Odrobina wazelinki nigdy nie zaszkodzi. Adam nam napisał z kolei: mój sposób na długowieczność, małżeństwo jest spoko, ale na pewno ograniczenie spotkań z teściową pozwoli żyć wiecznie.

0: this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Jest już 10 i masz ochotę na coś ostrego? Włącz ostry dyżur w Antiradiu. Tu nikt nie owija w bawełnę. Tu nadajemy tempo dniu i tępimy prawdziwą głupotę. Bez użycia sztucznej inteligencji. Ostry dyżur w Antiradiu. Codziennie od 10. Bez znieczulenia. Zaprasza Aleksander Ostrowski. Pierwsza zasada makakofonii. Nie mówimy o makakofonii. Druga zasada makakofonii. Jeśli to twoja pierwsza noc w makakofonii, na pewno nie będzie ostatnia. Wstąp do podziemnego kręgu słuchaczy Antyradia. Poznaj chwalebne i bolesne tajemnice Piotra Makaka Szarłackiego. Makakofonia. Od poniedziałku do czwartku po 22:00 tylko w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza ucztę!
5: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.

0: Pacik. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest...

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
9: Po reklamie.
10: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Green Day. Bon Jovi. Limp Bizkit.

0: Ιταλίας The Rock Up, Am The Radio. Am The Radio. Najlepszy rock na świecie.
1: Zatrzymanie matki podejrzanego o zabójstwo ma i z Mławy kobieta mogła podżegać do kolejnych zbrodni. Spotkanie USA-Rosja dziś w Nowym Jorku. W tej prawdzie też drogie pamiątki po Brigitte Bardot.
0: Prawda Antyradia.
1: Jest dokładnie 9:30. Grzegorz Kornacki. Kolejne zatrzymanie w sprawie zabójstwa 16-latki w Mławie. Policja schwytała matkę oskarżonego w tej sprawie Bartosza G. Mundrowi zatrzymali ją po tym, jak ojciec ofiary nie zgodził się z decyzją o umorzeniu śledztwa dotyczącego gruźb, jakie kobieta miała kierować wobec jego i jego pełnomocników. Prokuratura nie ujawnia szczegółów sprawy, ale więcej światła może rzucać reportaż Polsat News. Według stacji 47-latka miała próbować zlecić zabójstwo 3 osób dążących do skazania jej syna za to, co zrobił 1,5 roku temu. Pakistańczykowi o imieniu Omar miała przesłać zdjęcia i informacje o lokalizacji potencjalnych ofiar.
0: Prawda Antyradia.
1: Spotkanie Rubio Ławrow dziś w Nowym Jorku. Według rosyjskiego MSZ tematem ma być rola USA jako pośrednika w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Panowie usiądą do stołu o 15 naszego czasu.
0: Prawda Antyradia.
1: Jesteśmy odporni na stres. Połowa polskich pracowników deklaruje, że tempo pracy i presja nie mają wpływu na ich dobrostan. Reszta jakoś sobie z tym radzi, mówi Wiktoria Pieńkosz ze zlecającego badanie prezentu marzeń.
2: Aż 36% respondentów deklaruje, że w sytuacjach stresowych skupia się na poszukiwaniu rozwiązań zamiast na emocjach. 27% badanych wybiera krótką przerwę w pracy, a 23% szuka wsparcia w rozmowie ze współpracownikiem.
1: Duże trudności z radzeniem sobie z wymaganiami i stresem zgłasza 8% z nas.
0: Prawda Antyradia.
1: Wielki powrót miejskich rowerów do Opola. Nowy system rusza dziś w pierwszy dzień jesieni, mówi Dariusz Kopczyński z firmy Rowi.
3: Tradycyjne rowery wyposażone w piastę wielobiegową, rowery elektryczne ze wspomaganiem elektrycznym. Oba rowery zapewniają bardzo wygodną pozycję, możliwość dopasowania do wzrostu użytkownika. Będą dostępne na 12 stacjach. W przyszłości będzie sieć rozbudowana o dodatkowe 20 parę miejsc postojowych, gdzie będzie można również zwracać rowery.
1: W tym roku system ma działać przez 2 miesiące, w przyszłym wystartuje wiosną.
0: Prawda Antyradia.
1: Prawie 1 000 000 euro z pamiątek po Brigitte Bardot. Licytację osobistych przedmiotów aktorki zorganizował francuski dom aukcyjny. Sprzedawanych było 285 przedmiotów, od słomkowych kapeluszy i okularów przeciwsłonecznych po drogie meble. 1 000 000 euro to 20 razy powyżej szacowanej wartości sprzedawanych rzeczy.
4: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Deszczu dziś będzie mniej, ale będzie padać. W ciągu dnia spodziewamy się opadów m.in. w Olsztynie, Warszawie, Łodzi, Katowicach czy w Rzeszowie. Na termometrach będzie od 14 stopni właśnie w Rzeszowie, przez 16 w Opolu, Łodzi, w Trójmieście, 18 w Warszawie, Poznaniu i w Zielonej Górze, maksymalnie do 19 w Szczecinie.
4: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Piękny numer od gitarzysty Måneskin. Zresztą maczał w nim swoje palce również Tom Morello czy Matt Sorum. For Nothing to za nami, a przed nami kolejne gratulacje, bowiem my się dzisiaj chwalimy różnymi sukcesami, nie naszymi, no bo my na razie z Frankiem zbyt wielu ich na koncie nie mamy. Ale pewna 6-letnia Chinka Lian Yunzi ustanowiła rekord świata kobiet w średnim czasie układania kostki Rubika 3x3. O tym informują chińskie media państwowe. No i wyjątkowa jest ta dziewczynka, dlatego że w konkurencji, w której startowała 6-latka, zawodniczka musi ułożyć kostkę 5 razy, a następnie oblicza się średnią czasową. No i według telewizji CCTV ta dziewczynka jest pierwszą zawodniczką, która uzyskała średnią poniżej 4,5 sekund.
1: Ciekawe jestem, ile trenowała, żeby osiągnąć taki wynik.
0: Ja nie wiem, bo ja nawet tutaj, mi się nigdy nie udało ułożyć kostki Rubika.
1: No ale to też jest ciekawe, bo ona, mówisz, jest 3x3, ale chyba są kostki jeszcze większe, nie?
0: Możliwe, nie wiem.
1: 4x4, 6x6.
0: Może, tak. A myślisz, że to ułatwia sprawę?
1: No absolutnie nie, ale no teraz podchodząc do tego z polskiego punktu widzenia, no skoro ta Chinka jest taka sprytna, no wychodzi na to, że jest sprytna.
0: No tak.
1: To ciekawy jestem, czy dałaby radę, żeby ułożyć.
0: Aha.
1: A coś tak patrzycie? No, przynajmniej te 3 pierogi, 5 sekund.
0: To jest dopiero umiejętność. I w takim konkursie my byśmy się sprawdzili, Fragu. Przynajmniej w zjadaniu pierogów na czas. No dobra, Billy Idol teraz i Rebel Yell.

0: pięknie nam się zrobiło na koniec Desperados. Dzisiaj YouTube. I still haven't found what I'm looking for. My już nie możemy doczekać się piątku, bo wtedy mamy dzień z YouTube w Antyradiu, ale już jutro dzień z Tonym Iommim, czyli no jedną z najważniejszych, o ile nie najważniejszą postacią w świecie metalu, i będziemy mieli absolutnie wyjątkowy gift dla Was, ale to musicie Antyradia koniecznie słuchać jutro. A tymczasem pora rozwiązać nasz konkurs i dowiedzieć się, kto idzie na koncert Deep Purple. Pytaliśmy Cię o metody na długowieczność. Marcin napisał: długowieczność to odporność genetyczna ciała, dlatego należy najlepiej załapać się do jakiejś mało stresującej pracy, jak na przykład bycie kapitanem Enterprise w Star Treku, a potem można polecieć w kosmos w wieku lat 90, zając się muzyką metalową w wieku lat 95. Oczywiście mowa o Williamie Shatnerze i nam się ten pomysł bardzo podoba, także gratulujemy, Marcin! Lecisz na Deep Purple, posłuchasz sobie na żywo Smoke on the Water, a tymczasem my dziękujemy za dziś, kłaniamy się nisko. Piotr Frank Marciniak.
1: Sandra Hajduk-Popińska.
0: Mhm. I przypominamy, że dziś jest wylewny, dzisiaj jesteś, Franku, powiem Ci niesamowicie, że urodziny Bruce'a Springsteena.
1: O tak, wielki as. Wielki as, 77 lat bodajże, tak?
0: Też ma jakąś metodę na długowieczność, ewidentnie.
1: Gitara daje mu moc.
0: O tak. No, to posłuchajcie sobie dzisiaj Born in the USA, albo czego tam chcecie, a my już znikamy i oddajemy stery w ręce naszych następców.
1: Dobranoc.
2: Hi, this is Brian from AC/DC.
3: Hey, you guys, it's Beth Hart.
4: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Nagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Panie Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje?
7: No to tak, mamy pendrive'y tak. I wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał. Aha. No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane? Dlaczego akurat teraz?
6: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
8: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.

0: najlepszy rok na świecie.
1: Zarzuty i areszt za zuchwałą kradzież u jubilera. Była kamera, jest i akcja. Policja dorwała zboczeńca. W tej prawdzie będzie też przedłużenie lata, oficjalnie ogłoszone we Włoszech.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 10:00. Grzegorz Kornacki. Zuchwała, kradzież i poplecznictwo to zarzuty dla 3 zatrzymanych i aresztowanych osób, które odpowiedzą za akcję w salonie jubilerskim w Limanowej. Kilka dni temu ukradli biżuterię wartą ponad 500 000 zł. Jeden z nich przyszedł do sklepu i niby chciał kupić coś ze złota. Wykorzystał nieuwagę pracownicy i zabrał organizer, w którym było ponad 130 łańcuszków. Wybiegł ze sklepu, a tam czekał na niego wspólnik. Odjechali razem do lasu. Spotkali się z innymi ludźmi, którzy spalili pozostałości po kradzieży, w tym organizer i etykiety. Do winy na razie przyznał się jeden ze pytanych.
0: Prawda Antyradia.
1: Zostajemy przy kronice kryminalnej. Do aresztu trafił też 51-latek, który nagrywał w toalecie klientki jednej z restauracji. Mówi Anna Karczewska z ostródzkiej policji.
2: Mężczyzna przyznał się do umieszczenia telefonu w koszu na śmieci, jednak wyjaśnił policjantom, że zrobił to, ponieważ miał podejrzenia, że w toalecie restauracji może dochodzić do handlu narkotykami i jest on o to osobiście podejrzewany.
1: Nagrywający sprzęt odkryła kelnerka. Sprawa jest rozwojowa, już wiadomo, że podejrzany nagrywał też w innych lokalach. Grozi mu do 5 lat więzienia.
0: Prawda Antyradia.
1: 100 milionów kanadyjskich dolarów dla Palestyny. Środki przekazane przez Ottawę mają, jak mówi premier, służyć utrzymaniu możliwości rozwiązania 2 państw. 80 milionów pójdzie na pomoc humanitarną, reszta między innymi na szkolenia policji.
0: Prawda Antyradia.
1: Jak się żyje w GZM-ie? Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przeprowadzi pierwsze duże badanie wśród mieszkańców. Jeszcze w tym roku ankieterzy przepytają blisko 2,5 tysiąca osób w każdej z 41 gmin, mówi Michał Nowak z Metropolii.
3: Badanie będzie zawierało dokładnie 24 pytania. Spektrum tematyczne będzie bardzo szerokie. I transport, i mobilność, klimat i środowisko, ład przestrzenny. Będą też pytania kierowane wprost, na przykład dlaczego pani decyduje się, by mieszkać w GZM-ie?
1: W zamian można będzie dostać kartę podarunkową wartą 25 zł.
0: Prawda Antyradia.
1: Plażowy sezon wydłużony. Włoski kurort Forte dei Marmit w Toskanii podjął taką właśnie decyzję, bo dobra pogoda ma utrzymywać się długo, a jak mówią władze, turystyka się zmienia. Jest prawie 10:03.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
1: Ten sezon plażowy, co ważne, będzie wydłużony do 1 listopada. Od 14 do 18 stopni dziś na termometrach. Słonecznie ma być na zachodzie i na północy. W większości miast deszcz może spaść w Olsztynie, Warszawie, Łodzi, Katowicach czy w Rzeszowie. Wieczorem opady możliwe w Trójmieście i w Rzeszowie. Będzie więcej chmur i od 12 do 18 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
0: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Antyradio.
1: Tak, proszę Państwa, 10 minut po 10. Witam Państwa. Aleksander Ostrowski, oczywiście w Antyradio. Na początek informacja, która być może komuś się przyda. Nie każdy fryzjer musi być na etacie. Nie wchodząc bardziej w szczegóły, powiadomiłem i tyle. Proszę Państwa, społeczny researcher pan Wojciech donosi, że mamy dzień spadającego liścia. No niewątpliwie spadają. Dzień jesiennego spaceru, o ile nie leje. Dzień doceniania rudych oraz dzień syndromu niespokojnych nóg. Proszę Państwa, 23 września 1991 roku w Poznaniu odbył się pierwszy polski koncert zespołu Deep Purple. Przypomnę, że 8 października wystąpią ponownie w Atlas Arena Łódź. I to będzie mocna impreza. Wiele osób się wybierze i to także za sprawą Antyradia. Proszę Państwa, dziś parę informacji z kraju i ze świata, także rozdawnictwo, ale tym zajmę się w stosownym momencie. Oczywiście.

0: Państwa. Słuchacie Antyradia, to już 23 minuty po 10. Rodaczki, rodacy, rząd kombinuje przy podwyżkach cen ognistej wody. Nie tylko zresztą wszystkiego, co oszołamia. Od 1 stycznia 2027 roku wzrosną daniny, które państwo pobiera ze sprzedaży wspomnianych napojów. Tak, ale żeby nie było, to wszystko dla zdrowotności, proszę Państwa, bo nadwyżka budżetowa wynikająca z podniesienia daniny ma zasilić kiesę Narodowego Funduszu Zdrowia i podobno to w 100%. Kwota, którą rząd zamierza osiągnąć w ten sposób, to 1,4 miliarda złotych. Tak, jeszcze ta ustawa musi trafić na ręce prezydenta. Przypominam, że prezydent poprzedni projekt podniesienia akcyzy zawetował w grudniu. Rodaczki, rodacy, skończy się to jak skończy, zobaczymy, ale zdrowsi na pewno będziemy.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Moleskine.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio, najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
11: Najlepsze hity cenowe w Brico Marché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

0: są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
8: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
7: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
10: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Muzyka i głos AI.
10: Co

0: Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Po reklamie.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Rammstein. The Black Keys. Pijama Porno. Iron Man.

o tej informacji, o tym, że rząd planuje podwyższyć akcyzę na wodę ognistą. Pan Chris słusznie zauważył, że teraz nabierze głębszego sensu toast na zdrowie, czyli według rządu polskojęzycznego, kto konsumuje, ten walczy o zdrową służbę zdrowia. Do boju, panowie, panie Chrisie, do czego pan namawia. Rodaczki i rodacy, będzie rozdawnictwo, idzie tak po 12 na koncert Petera Hamila 26 września Studio Kraków. Tym zajmę się jak zwykle w stosownym momencie, czyli po 12 będzie można takie zaproszenia zdobyć. Jeszcze otrzymałem informację, że w piątek będę miał dla państwa zaproszenia na Ramagedon, ale o tym szerzej właśnie w piątek w Antyradium.

0: Państwa, zbliżamy się do godziny 11. Po 11 pojawi się cyfra 4 albo liczba 82. Jeszcze się zastanawiam, do której się odnieść, ale to już będzie zupełnie inna bajka. Proszę Państwa, za momencik prawda, antyradia, pełna kultura i pogoda.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W

0: zaostrzone. Teheran domaga się przerwania działań wojennych na wszystkich frontach osi sporu, czyli wszędzie, gdzie Iran ma interesy.
1: Prawda antyradia.
0: Ponad 2 tony kokainy na pokładzie jachtu pod polską banderą. Hiszpańskie służby przejęły towar u wybrzeży Galicji na północnym zachodzie kraju. Wszystko było w 70 pakunkach. Na pokładzie 14-metrowej jednostki były 4 osoby. Argentyńczyk, Urugwajczyk, Kolumbijczyk i Albańczyk. Mundurowi obserwowali jacht już od kilku miesięcy.
1: Prawda antyradia.
0: Mikrokawalerka dla jednych brzmi jak koszmar, dla innych jedyna szansa na swoje 4 kąty. Tylko kupując takie mieszkanie trzeba uważać. Lokal poniżej 25 m², żeby być mieszkaniem, musi być ze starszego budownictwa. W nowym taki metraż może nazywać się co najwyżej lokalem użytkowym.
2: Pełnoprawne, legalne mikromieszkania dostępne są na rynku w ograniczonej podaży, ponieważ ich zasób nie może być obecnie swobodnie powiększany poprzez budowę nowych lokali mieszkalnych poniżej 25 m².
0: Mówił Anton Bubiel z Sonar Home. Reszta to ryzyko, bo lokal użytkowy to wyższe podatki. Można też zafundować sobie udział w nieruchomości, jeżeli mikromieszkanie jest w rzeczywistości fragmentem mieszkania większego.
1: Prawda antyradia.
0: Znów coraz więcej śmieci w lasach. Jesień jest pod tym względem jak wiosna. Ludzie porzucają w tych sezonach więcej odpadów, ale mogą za to zapłacić, ostrzega Grzegorz Bąk z Konińskiego Nadleśnictwa.
3: Jak wywieziemy coś do lasu, to my, nasze służby również zlokalizują tą osobę. I wtedy musimy zapłacić dużo więcej niż na PSZOK-u. Mało tego, nie dość, że zapłacimy mandat, to oprócz tego musimy to zebrać, posprzątać, doprowadzić do takiego stanu, jakie było przed. I w zależności od tego, jak te śmieci wpłynęły na środowisko, to dodatkowo może być dodatkowa kara.
0: A sam mandat za wywiezienie śmieci do lasu to może być i 5000 zł.
1: Prawda antyradia.
0: Gigantyczny obryw lodowca w Norwegii. Masa lodu z Gjetsvarbergen przemieściła się prawie kilometr w dół zbocza. Miała niemal 400 metrów szerokości. Tłem tego ma być globalne ocieplenie. Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po godzinie 11, czyli czas już na pełną kulturę, a zaraz potem sprawdzimy, co będzie działo się w pogodzie.
4: Mieszko Drescher, zapraszam. Romeo i Julia polecą na Księżyc. Powstaje thriller science fiction Lunar Colony. Akcja będzie się rozgrywać w 2060 roku, niemal 30 lat po założeniu pierwszej stałej kolonii. Dla niepoznaki główni bohaterowie to będą Tiara i Josh. Dorastają po przeciwnych stronach konfliktu, który wybucha między Ziemią a Księżycem, ale zakochują się wbrew rodzinom i polityce. Obsada jest kompletowana, zdjęcia w przyszłym roku. Clayface pokazuje twarz, żeby zaraz ją stracić. Do sieci trafiły nowe fragmenty filmu DC. Tom Rhys-Harris gra aktora oszpeconego przez gangstera. Eksperymentalne leczenie pozwoli mu zmienić twarz i zmienia jednocześnie ciało w żywą glinę. To przeciwnik Batmana, choć samego Batmana w materiałach nie widać. Scenariusz napisał Mike Flanagan, reżyseruje James Watkins. Premiera w USA 23 października.
0: Deszcz może dziś padać w Olsztynie, Warszawie, Łodzi, Katowicach czy w Rzeszowie. Na termometrach ma być od 14 stopni w Rzeszowie, przez 16 w Opolu czy w Trójmieście, 18 w Warszawie czy w Poznaniu, maksymalnie do 19 w Szczecinie. Nocą opady możliwe jedynie na Podkarpaciu i w Lubelskiem i wtedy będzie od 6 maksymalnie do 11 stopni.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Antyradio.
1: Proszę Państwa, jest prawie 13 minut po godzinie 11. Słuchamy Państwa Antyradia. W Antyradiu miała być albo czwórka, albo 82. Będzie czwórka. Po takich ambitnych planach, o których mówiono czas jakiś temu, że budynki, które nie były wyposażone w windy od 3 do 4 piętra, wind nie było. No, od 2 też nie. Natomiast miały być montowane w starszym budownictwie, nie tylko w tych wyższych blokach. Prawo miało być zmienione od 20 września, ale rząd odłożył reformę na później. Obecnie dźwignie muszą być zamontowane dopiero od 5 kondygnacji. To znaczy, że osoby starsze bądź niepełnosprawne uwięzione są na tych wyższych kondygnacjach. Trudne, ale niestety trzeba będzie poczekać. Podobno zająć się mają tym przez 18 miesięcy, to oznacza, że mogą zwlekać przez 1,5 roku z przyjęciem nowych przepisów. A miało być tak, że przy każdym remoncie budynku winda miała być dokładana zewnętrzna albo gdzieś w szerokiej, obszernej klatce schodowej w środku. Tak nie leni.

0: sytuacja typu ajajaj, a właściwie AI, bo podobno, tak wynika z badań, że Polska jest w czołówce globalnego lęku przed AI. Aż 59% Polaków uważa, że ekspansja AI doprowadzi do znaczącego ubytku miejsc pracy. Nasz kraj znalazł się wśród państw najmocniej zaniepokojonych tą rewolucją. No cóż, my się przyzwyczajamy do tego, że jak coś gdzieś rypnie na świecie, to od razu my mamy gorzej. Paliwo, prąd, cokolwiek by nie było, czy gaz, zawsze idą do góry, bo gdzieś tam ktoś się leje. Ja wiem, że dostawy, ja wszystko pojmuję. No ale jak się weźmie tak do jednego worka te wszystkie informacje, to też pewnie jak AI się rozpanoszy, to też dostaniemy po kieszeni. O, tak już to jest. I nawet ta jesień taka jakaś deszczowa. Ale żeby nie popadać w totalną panikę, powiem tak. Będzie pięknie, podobno w weekend, przynajmniej przez jeden dzień. Ma być słonecznie, ślicznie i pięknie. I wtedy odpoczniemy należycie, rodaczki i rodacy.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Mark Moffley.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Antyradio. Najlepsze.

0: Promocja Nie Hańbi. Legenda rocka i metalu, wynalazca ciężkich riffów i twórca potęgi Black Sabbath, Tony Iommi, przejmuje naszą antenę. W czwartek 24 września spędź dzień z Tonym Iommim w Antyradiu. Słuchaj uważnie i wygraj unikatowy rarytas, jeden z zaledwie kilku na świecie egzemplarzy nowego singla World Alone z własnoręcznym podpisem legendarnego gitarzysty. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play.

0: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Winiary Bookings zaprasza The Amity Affliction. Jedna z najważniejszych formacji współczesnego metalcore'u powraca do Polski z nowym albumem House of Cards. 29 września. Klub Progresja w Warszawie. Australijczycy, którzy od lat łączą ciężar z przebojowością, wystąpią w towarzystwie Silent Planet, Parials, Orthodox. Spotkajmy się pod sceną. Koncert poleca Antyradio.
3: O reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

osób w szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij

Państwa, zbliżamy się do godziny 12. Po 12 rozdawnictwo. Będę miał dla Państwa dwa dwuosobowe zaproszenia na koncert Petera Hamila 26 września, Klub Studio Kraków. Proszę Państwa, należy się już teraz przygotować, zbadać zagadnienie, czy tego dnia, czyli 26 września, są Państwo dostępni, będą w stanie dojechać do Krakowa, bo szkoda, żeby się zaproszenia zmarnowały. Państwo badają zagadnienie, a ja mknę dalej w kierunku wspomnianej przed chwilą 12.

0: też wydaje mi się, że za chwilę powinna być prawda antyradia. Jestem wręcz przekonany, że chwil kilka później rozpoczną rozdawnictwo zaproszeń do Krakowa. No i tak.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Antiradio.
7: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio.

0: Reklama.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?

0: zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: Znów incydent na torach. Dwa pociągi najechały na betonowe bloki. Obowiązkowych szkoleń wojskowych chce Rozwój Plus. Darmowe studia nie są tanie. Wrocław ma najdroższe akademiki.
9: Prawda Antyradia.
10: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Znów incydent na torach i znów wygląda jak sabotaż. Dwa pociągi towarowe najechały na betonowe bloki w Łukowie na Lubelszczyźnie. Nikomu nic się nie stało, na miejscu nie znaleziono materiałów wybuchowych. Składy się nie wykoleiły, zostały lekko uszkodzone. Same betonowe bloki pochodziły z pobliskiej rozbiórki stacji kolejowej. Wstępnie wykluczono działania terrorystyczne.

0: Gazeta Antyradia.
1: 1500 zł. Tyle za jedynkę w akademiku zapłaci student Uniwersytetu Wrocławskiego. To najwyższa stawka wśród 15 sprawdzonych uczelni z całej Polski. Rankomat.pl, Jarosław Sadowski.
2: Drugie miejsce zajmuje Poznań. Tutaj jedynka w domu studenckim Hanka kosztuje 1390 zł. I podium nam zamyka Kraków. Jednoosobowe studio w Bursie Racławickiej kosztuje 1270 zł.
1: Tańsze są miejsca w pokojach kilkuosobowych. Najniższą stawkę ma Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 440 zł miesięcznie za miejsce w pokoju trzyosobowym.
0: Prawda Antyradia.
1: Październik i rok akademicki za pasem, jesień dopiero się zaczyna, ale to nie przeszkadza w przygotowaniach do świąt Bożego Narodzenia. Na sklepowych półkach jeszcze tego nie widać, najpewniej dopiero po Wszystkich Świętych, ale szlachetna paczka nie czeka. Ruszyła rekrutacja do wolontariatu w Krakowie, potrzeba 100 osób. To szansa, aby zostać człowiekiem od dobrej roboty, zrobić coś sensownego i zobaczyć realną zmianę w życiu najbardziej potrzebujących.
3: To, co najważniejsze, to rzeczywiście praca z rodziną, czyli wolontariusz szlachetnej paczki, to jest ta osoba, która odwiedza potrzebującą rodzinę, poznaje jej potrzeby, nawiązuje relacje i to już jest pierwszy etap działania szlachetnej paczki i pomocy, bo szlachetna paczka to przede wszystkim spotkanie człowieka z człowiekiem.
1: Mówi Konrad Kruczkowski ze Stowarzyszenia Wiosna, organizatora akcji. Zgłoszenia na stronie szlachetnej paczki. Przejaśnienia na wschodzie, w centrum kraju, na zachodzie i południu raczej pochmurno. Pokropi miejscami na Pomorzu, Mazowszu czy w Wielkopolsce, na termometrach w granicach 16 stopni. Temperatura może jeszcze wzrosnąć do 18-19. Jutro mocniej popada na zachodzie i południu. Temperatura podobna do dzisiejszej.
0: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, to był nowy Offspring, a to jest kolejna, zarazem ostatnia dziś godzina z Aleksandrem Ostrowskim, który zamierza zająć się rozdawnictwem. Proszę Państwa, mam dwa dwuosobowe zaproszenia na koncert Petera Hamila. 26 dzień września, Studio Kraków. 26 dzień września, Studio Kraków. Osoby zainteresowane przygotowują mail pod adres ostry@antyradio.pl. W tym mailu proszę łaskawie zainstalować odpowiedź na pytanie, zainstalować w temacie maila. Ale pytanie zadam dopiero około 24 minuty. Zatem proszę łaskawie chwilę zaczekać i przeznaczyć ten czas na zbadanie Państwa dostępności.

0: Państwa. Zabieramy się za rozdawnictwo. Przypominam, że mam dwa dwuosobowe zaproszenia na koncert Petera Hamila 26 września Studio Kraków. Osoby zainteresowane tymi zaproszeniami z pewnością przygotowały mail pod adres ostry@antyradio.pl. W temacie maila proszę wpisać odpowiedź na takie pytanie. Kraków ma swoją własną krzywą wieżę. O ile wieża ratuszowa jest odchylona od pionu? Mowa o centymetrach. Mniej więcej o ile jest odchylona od pionu w centymetrach? Proszę to wymalować w temacie maila. No i zaczekać na efekt Państwa działania.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to Anti Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anti Radio.

0: promocja. Nie hańbi. Crazy Train Ozziego? A może lokomotywa z ogłoszenia Perfektu? Nieważne, którym torem jedziesz, wagony najlepszego rokowego towaru codziennie dowodzi Lokomotywa Antyradia. Nad jej ruchem czuwają najlepsze rokowe składy, a dyżur pełni Tomasz Kasprzyk. Lokomotywa w Antyradiu. Codziennie po 13. Przestaw się na rokowe tory. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny

0: teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
1: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu.

właśnie. No doubt za nami, przed nami rozwiązanie sprawy całej. Dwa dwuosobowe zaproszenia na koncert Petera Hamila 26 września, Klub Studio Kraków, już rozdane, bo odpowiedzi poprawne na pytanie, o ile odchylona jest wieża ratuszowa, krzywa wieża. Odchylona jest o ponad 55 cm. Niektórzy mówią, że równo, inni, że trochę ponad. Pani Anna I i pani Dagmara C otrzymują takie dwuosobowe zaproszenia. Za chwileczkę maile zwrotne do pań pomkną. No i będzie się działo. Proszę Państwa, jutro mamy też śmieszny dzień, bo to będzie specjalny dzień z Tomim Iommi. Tony Iommi to współzałożyciel Black Sabbath i będą mieli Państwo szansę wygrać jeden z zaledwie kilku na świecie winylowych egzemplarzy nowego singla Iommiego World Alone z podpisem legendarnego gitarzysty. Zatem jest o co powalczyć. Jutro będziemy działali przez cały dzień, bo to dzień z Tonym Iommim.

0: powiedzieć, to powiedzieć konkretnie, jak Brian Adams. Proszę Państwa, do godziny 13 pozostało 6 minut. Za momencik pojawi się tutaj Tomek Kasprzyk i odpali lokomotywę, a Aleksander Roskowski, dziękuję Państwu za wspólnie spowaszowany czas. Do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Legenda rocka i metalu. Wynalazca ciężkich riffów i twórca potęgi Black Sabbath, Tony Iommi, przejmuje naszą antenę. W czwartek 24 września spędź dzień z Tonym Iommim w Antyradiu. Słuchaj uważnie i wygraj unikatowy rarytas. Jeden z zaledwie kilku na świecie egzemplarzy nowego singla World Alone. Z własnoręcznym podpisem legendarnego gitarzysty. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. W czasach zalewu nowości, które szybko powszednieją, posłuchaj piosenek, które są po prostu niezniszczalne. W niedzielę po 14 Bartek Synowiec prezentuje zestawienie najważniejszych utworów w historii rocka, wybieranych przez Was samych. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Sprawdź, jak brzmi Nieśmiertelność i zagłosuj na antyradio.pl. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy.

0: obecnych klientów Vectry, tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
1: Ty plus

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Pewnego razu.

0: słuchać bez końca. Wafelki Roszen. Perfekcyjnie chrupiące. Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie. Żywa legenda na żywo. Deep Purple w łódzkiej Atlas Arenie. Od hardrockowego kanonu po porywające nowości. Już 8 października czeka nas niezapomniany wieczór z Deep Purple. Na koncert zaprasza Antyradio. Po reklamie.
1: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

OCN. Alice in Chains. Coldplay. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Dwie osoby powiązane z PiS-em w rękach CBA. Sobotnie atrakcje na Mazurach. Będą ćwiczenia na wypadek ataku z powietrza. Na wojnę z billboardami idą mieszkańcy Katowic.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 13. Mieszko Drescher, zapraszam. Znów zatrzymania w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. W ręce CBA wpadł Piotr M. i Anna P. Według nieoficjalnych informacji to Anna Plagwicz i Piotr Matczuk mieli w czasie rządów Beaty Szydło odpowiadać za działania wizerunkowe PiSu. Jak przekazał minister sprawiedliwości, chodzi o opłacanie przez fundację kampanii Sprawiedliwe Sądy. Jak to ujął Waldemar Żurek, to jasny sygnał. Mechanizmy wyprowadzania publicznych pieniędzy na partyjną propagandę są skrupulatnie rozliczane. Oficjalnym zadaniem fundacji jest promowanie wizerunku Polski za granicą.
1: Prawda Antyradia.
0: Politykom opozycji nie podobają się działania CBA wobec Anny P. i Piotra M. Są obecnie więzieni do prokuratury w Rzeszowie, gdzie mają usłyszeć zarzuty w związku ze wspomnianymi nieprawidłowościami w Polskiej Fundacji Narodowej. Tego typu sytuacje widzimy, gdy trzeba czymś zająć opinię publiczną, komentuje europoseł Rozwoju Plus Piotr Müller.
2: Zatrzymanie, zamiast jakiegoś poinformowania na piśmie. Tego typu sytuacje obserwujemy

0: pracowni grupy Izabela Bonisławska. Aktywiści robią takim reklamom zdjęcia i pytają urzędników, czy konkretne obiekty reklamowe zostały umieszczone w danym miejscu zgodnie z prawem. Do tej pory w 70% przypadków odpowiedź brzmiała nie. Większość z tych nielegalnych reklam to billboardy stojące przy drogach.
1: Rozpraszają kierowców, jeśli są jakieś kobiety obnażone, coś takiego.
0: Dzięki wnioskom mieszkańców z Katowic zniknęło już kilka nielegalnie stojących billboardów, a kolejne są w trakcie usuwania. Magda Poddańczyk, Antyradio.
2: Kropi na Mazurach, Mazowszu, miejscami też w Wielkopolsce. Chmurzy się głównie na zachodzie i południu, na termometrach w ciągu dnia w granicach 18 stopni. Jutro mocniej popada na zachodzie i południu, temperatura podobna do dzisiejszej. Na wschodzie szansa, że wyjdzie słońce, w piątek i sobotę też raczej pogoda w kratkę. W niedzielę ma się rozpogodzić.
3: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
4: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Lokomotywa w Antyradiu. Lokomotywa w Antyradiu.
1: Ależ pięknie, Queens of the Stone Age prowadzili nas do dzisiejszego wydania Lokomotywy w Antyradio w środę 23 września. 12 minut po godzinie 13. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się i zapraszam jak zwykle do godziny 16. Dziś będę miał dla was kilka podwójnych wejściówek na koncert SBB, ale to będzie koncert w krakowskim klubie Studio. Niebawem, bo 3 października, więc jeżeli macie czas, jesteście w Krakowie albo wybieracie się specjalnie do Krakowa, w tym terminie to warto, żebyście byli na koncercie SBB, a może ktoś z was specjalnie będzie chciał pojechać na koncert SBB. Jest taka szansa, bilety są u mnie i wszystkie oddam oczywiście w wasze ręce w swoim czasie, jeżeli tylko nie będziecie zbyt daleko oddalać się od Antyradia. A poza tym jeszcze słówko będzie o Springsteenie, no bo Boss przecież dziś ma urodziny, prawda? A na razie ten, który ciągle w sercu gra i grać będzie.

Number 9 z gościnnym udziałem Jeffa Becka. Nieodżałowany i Jeff Beck, i Ozzy Osbourne oczywiście w Rokomotywie w Antyradio. Utwory, które przejdą do historii ponadczasowych. Trudne do napisania? Pozornie. Tak. Dlatego o tym mówię, bo Ian Gillan ostatnio dostał pytanie, jak tworzyć ponadczasowe utwory, bo jak wiadomo, Deep Purple w swoim dorobku mają wiele. Odpowiedział na to pytanie i przytoczę wam

0: Right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media.

wspomnień. Here Comes the Sun, The Beatles oczywiście, z Harrisonowym podtekstem, no bo to piosenka napisana przez George'a Harrisona. A dziś swoje urodziny obchodzi amerykański wokalista, kompozytor nazywany The Boss, który występował solo i z grupą The E Street Band, a jego piosenka Streets of Philadelphia znalazła się też w ścieżce dźwiękowej firmy Philadelphia oczywiście. Jak dobrze pamiętam, to Tom Hanks i Denzel Washington w rolach głównych. Bruce Springsteen, bo o nim mowa. W samych tylko Stanach Zjednoczonych sprzedał ponad 70 milionów płyt i muzycznie nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Dziś

0: koniec tej części w Antyradiu Twisted System. Za moment prawda Antyradia, a po 14 zaproszenia na SBB.
1: Janerka. Hey guys, this is Sharon from Wooden Station.
2: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age, and you're listening to Antyradio, the best rock station in Poland.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Widać kobiecą rękę.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich.

0: nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Na oszczędne plany zakupowe Brico Marche poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Focus 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Friendly 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie

0: Biedronka.pl. Biedronka.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Po reklamie.
14: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Matka podejrzanego o zabójstwo Mai z Mławy zatrzymana przez policję. Rząd bez planu B na ewentualność weta prezydenta co do zysków koncernów paliwowych. Paliwa absurdalnie drogie, a dochodzi jeszcze ogrzewanie zimą. Tu też tanio nie jest.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Matka Bartosza G. zatrzymana przez policję. Jej syn jest podejrzany o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Mamusia z kolei może odpowiedzieć według nieoficjalnych ustaleń za zlecenie zabójstwa m.in. rodziców ofiary, bo walczyli o ekstradycję podejrzanego z Grecji. Samo zatrzymanie nie było planowane. Policja miała tylko przeszukać dom w Mławie i zabezpieczyć nośniki danych.
2: I podczas tego przeszukania doszło do takich nieprzewidzianych zachowań okoliczności, które spowodowały, że policja zatrzymała tę kobietę.
1: Mówi Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Śledztwo wszczęto po ustaleniach Polsat News. Dziennikarze stacji dotarli do jednego z osadzonych, z którym Bartosz G. przebywał w greckim więzieniu dla młodocianych. Mężczyzna miał otrzymać od kobiety zlecenie zabójstwa 3 osób, m.in. ojca zamordowanej Mai i jego pełnomocnika. Bartosz G. jest oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu do 30 lat więzienia.
0: Prawda Antyradia.
1: Rząd nie ma planu B. Jeśli prezydent kolejny raz zawetuje ustawę w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Jak mówi rzecznik gabinetu Donalda Tuska Adam Szłapka, jeśli będzie sprzeciw Karola Nawrockiego, nie będzie za co obniżyć cen paliw.
3: Jedynym rozwiązaniem, które jest de facto na stole, i to jest plan A, B i C, jest ustawa, która leży na biurku prezydenta. Jeżeli pan prezydent zdecyduje się na zawetowanie tej ustawy, to będzie odpowiedź.

0: zimową hibernacją. Kandydaci pochodzą z Parku Narodowego Katmai na Alasce. Mają dobre warunki do tycia, stołują się przy rzece Brooks, która serwuje im łososie. Kropi na Mazurach, Mazowszu, miejscami też w Wielkopolsce. Chmurzy się głównie na zachodzie i południu, na termometrach w ciągu dnia w granicach 18 stopni. Jutro mocniej popada na zachodzie i południu, temperatura podobna do dzisiejszej, na wschodzie szansa, że wyjdzie słońce. W piątek i sobotę też pogoda raczej w kratkę, w niedzielę ma się rozpogodzić.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: Prosto z zestawienia listy przebojów Turbo Top pojawiło się nagranie God Damn Beautiful Audrey Horn. Ależ to numer nośny, przyznacie. Elegancki za kierownicę. Samo się gra i samo się słucha. Bardzo jestem ciekaw, gdzie ten utwór będzie dziś w zestawieniu listy przebojów Turbo Top, bo także spotkamy się w tym notowaniu po godzinie 20. Ale do 20 mamy jeszcze trochę czasu. Możecie wejść na antyradio.pl, w zakładkę oczywiście Turbo Top i jeszcze głosować, bo podsumowywać to będziemy nieco później. Natomiast wspominałem wcześniej o tym, że Ian Gillan odpowiedział na, no, pytanie się banalne, ale jednocześnie wcale takie nie jest, bo dostał pytanie od dziennikarza, jak tworzyć ponadczasowe utwory, bo Deep Purple, jak wiadomo, sporo mają takich w swoim repertuarze. No i Ian Gillan odparł, że nie wie, czy taka jest prawda, ale jedyna odpowiedź, jakiej może udzielić, to po prostu starać się nie gonić za modą. Jeśli chcesz robić płyty komercyjne i podążać za trendami, to będzie ci bardzo ciężko, chyba że jesteś w tym bardzo dobry, jak ABBA na przykład. Ale jeśli będziesz wierny sobie, myślę, że masz szansę odnieść sukces i pozostać autentyczny i tworzyć autentyczną kreację. Prawdopodobieństwo przetrwania będzie nieco dłuższe niż takich gwiazdek sezonowych. Przypomnę tylko, że Deep Purple 8 października zagrają w łódzkiej Atlas Arenie, promując swój najnowszy i nie ostatni album zatytułowany Splat. Bilety oczywiście są do wzięcia w Antyradio, więc jeżeli będziecie blisko Antyradia, to być może to ty albo ty wybierzesz się na ten koncert.
0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: A już za kilka dni Bartek, chyba tak, jak dobrze pamiętam, leci do Las Vegas na koncert Metallica w tamtejszym Sphere. Przepiękny to był konkurs. Bardzo dziękuję za waszą aktywność. Cała redakcja oczywiście bardzo dziękuję za aktywność, ale wie się doskonale. Jedni przegrają, inni wygrają. Ale to nie pierwsza i nie ostatnia taka niespodzianka od Antyradia w towarzystwie zespołu Metallica. Bądźcie blisko Antyradia, a parę niespodzianek jeszcze mamy dla was przygotowanych.

0: takich utworów to raczej cicho się nie słucha. Nie wiem jak u was, ale u nas ranty radio rozkręcone. Hipisówka Kobranowska i takich muzycznych perełek jeszcze sporo przed nami w dzisiejszej Rokomotywie w Antyradio. A za moment szansa na zdobycie zaproszeń na koncert SBB.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring and you're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Legenda rocka i metalu, wynalazca ciężkich riffów i twórca potęgi Black Sabbath, Tony Iommi, przejmuje naszą antenę. W czwartek 24 września spędź dzień z Tonym Iommim w Antyradiu. Słuchaj uważnie i wygraj unikatowy rarytas, jeden z zaledwie kilku na świecie egzemplarzy nowego singla World Alone z własnoręcznym podpisem legendarnego gitarzysty. Antyradio, najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3%.

0: i na witaj.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
7: Po reklamie.

Promises, Cranberries w Rock Motive w Antyradio. Jeszcze zatrzymajmy się na chwilę przy roku 53, bo właśnie 23 września urodził się facet, który w 2014 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy twórczej i działalności artystycznej, a w 2015 roku dostał nagrodę w postaci srebrnego medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artist, bo zasłużony jest bez dwóch zdań. Grzegorz Markowski dziś ma urodziny. Bardzo, bardzo, bardzo wierzę głęboko w to, że jeszcze coś nam zaśpiewa. Grzegorzu drogi, tule do serducha, najlepszego kolego.

0: Kolejna przepiękna ballada na koniec tej części dzisiejszego wydania Rokomotywy w Antyradio. Believe is Stained sprzed lat. A przede mną kilka podwójnych wyjściówek do krakowskiego klubu Studio na koncert zespołu SBB. Koncert, przypomnę, odbędzie się 3 października. Ktoś ma ochotę? Jeżeli tak, to zapraszam. kasprol@antyradio.pl. W temacie maila proszę wpisać studio, a ja się całą resztą zajmę. Czekam. kasprol@antyradio.pl.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson, also of Rush.
3: Hi, this is Steph from Placebo.
4: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichyneo Vadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyneo Vadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: W Media

0: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj!
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
1: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
9: Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną. Kontrola nad medykami ma być, ale nie ma komu jej sprawować. Tysiące osób na podsłuchu. Prokuratura pokazała dane w Senacie.
1: Prawda Antyradia.
9: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Znów lotniczy incydent z udziałem Rosjan, tym razem w okolicach Braniewa. Wojskowy śmigłowiec tego kraju naruszył naszą przestrzeń powietrzną przy granicy z obwodem królewieckim. Był po naszej stronie przez 42 sekundy, wleciał na głębokość około 300 metrów. Wyleciały do niego myśliwce. Dowództwo operacyjne komentuje, że Rosja testuje po raz kolejny gotowość naszej obrony powietrznej.
1: Prawda Antyradia.
9: Awantura o kontrolerów NFZ-u. W związku z reformą ochrony zdrowia fundusz będzie musiał sprawdzać kontrakty i czas pracy medyków. W całej Polsce jest niewiele ponad 100 osób zatrudnionych do takich zadań, a potrzeba będzie kolejnych 500. Ministerstwo Finansów twierdzi jednak, że nie ma na to pieniędzy. Chodzi o 500 000 000 zł w perspektywie 10 lat. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapewnia, że znajdą się na to środki.
10: Jeżeli mówimy o korpusie kontrolerskim, takie uzgodnienia z panem ministrem finansów zostały poczynione, w związku z tym też zostanie w projekcie ustawy zapewnione finansowanie.
9: Ministerstwo liczy, że do grupy kontrolerów będą chcieli przystąpić medycy pracujący do tej pory w szpitalach. W przyszłym roku dziura budżetowa w NFZ ma wynieść 16 miliardów złotych.
1: Prawda Antyradia.
9: Prawie 5 tysięcy osób na podsłuchu. W oficjalnych statystykach takimi danymi podzielił się z Senatem prokurator generalny. Najwięcej wniosków o zarządzenie kontroli, nagrywanie rozmów albo kontrolę operacyjną złożyła policja. Wnioski dotyczyły przede wszystkim przestępstw kryminalnych, w tym narkotykowych i karnoskarbowych, popełnionych przez osoby działające w gangach. Sądy odmówiły takich działań tylko w przypadku 33 osób. Prokuratura odmówiła wobec około 80. Dane dotyczą ubiegłego roku. Względem poprzedniego to spadek o około 200 podsłuchiwanych osób.
1: Prawda Antyradia.
9: Ból głowy, który uniemożliwia normalne funkcjonowanie, można wyleczyć. 1 października ruszy nowoczesny, refundowany przez NFZ program lekowy. Pacjenci będą mieli dostęp do najnowocześniejszych metod profilaktycznego leczenia w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej, mówi Anna Szafrańska ze szpitala.
11: Do programu leczenia migreny przewlekłej, i to jest ważne, mogą zostać zakwalifikowane osoby, u których ból głowy występuje przez co najmniej 15 dni w miesiącu, w tym

0: Kultura, zapraszam. Cliff Booth wraca do rozwiązywania hollywoodzkich problemów. Jest pełny zwiastun dalszych perypetii Cliffa Boofa, kontynuacji pewnego razu w Hollywood. Akcja dzieje się 8 lat po filmie Tarantino. Bohater grany przez Brada Pitta jest teraz człowiekiem od brudnej roboty. Pomaga gwiazdom i studiom, czasem poza prawem. Scenariusz napisał Quentin Tarantino, a reżyseruje David Fincher. Najpierw premiera w kinach. Film spędzi 2 tygodnie w IMAX-ach, począwszy od 25 listopada. Na Netflixa trafi 23 grudnia. Violetta Villas wkrótce na wielkim ekranie. Jest zwiastun pierwszej fabularnej biografii piosenkarki. Sandra Drzymalska grają od czasu, gdy jako Czesława Gospodarek przyjeżdża z synem do Warszawy. To właśnie z perspektywy chłopca zobaczymy jej karierę, uzależnienie, samotność i presję władz PRL. Premiera w kinach 27 listopada. Kropi miejscami od Śląska po Podkarpacie i na Mazurach. W pozostałej części kraju bez opadów, za to z przejaśnieniami, na termometrach od 8 w Zakopanem do 16 stopni w Szczecinie. Znacznie cieplej raczej się dziś nie zrobi, jutro i pojutrze też nie. W niedzielę ma się rozpogodzić, termometry pokażą nieco ponad 20 stopni.
1: Lokomotywa w Antyradiu.

Queens of the Stone Age z przepiękną pieśnią Insignificant Other za nami. 13 minut po 15. Tomasz Kasprzyk, witam w trzeciej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Rokomotywie w Antyradio. I tę część rozpoczniemy od T-Love, ale ze wskazaniem na Monika, bo dziś w warszawskim klubie Falcon szansa na spotkanie. Będzie takie wyjątkowe spotkanie przedpremierowe i mini koncert akustyczny Monika Staszczyka i Maćka Maślikowskiego. Dzisiaj o 19.30. Przypomnę, że Monika i Macio prezentują album Mama. No i dzisiaj w tym klubie bilardowym co nieco zagrają. Może to być nawet jedyny koncert. Kto wie? Jeżeli macie czas, wpadajcie. Falcon.

0: Deutschland i Rammstein za nami. Podejrzałem przed chwilą skrzynkę mojego prywatnego listonosza kasprol@antyradio.pl i bardzo dziękuję za aktywność. Maile tak zwane zwrotne już odesłane. Sprawdźcie swoje skrzynki, bo kilkoro z was powinno dostać ode mnie informację, w której zawarłem tajemny kod upoważniający do wejścia dwóch osób do krakowskiego studia 3 października na koncert zespołu SBB. Gratuluję!
1: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
2: Hey, this is Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Niedziela wieczór i humor popsuty? Wcale nie! W każdą niedzielę po 18:00 Piotr Frank Marciniak wbiega na antenę, żeby podsumować najważniejsze sportowe akcje tygodnia. Zero nudnych analiz, sama czysta walka i najlepszy rok na świecie. Przetnij z nami linię mety. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Graj do końca!
5: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój. Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
15: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
15: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
19: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo do

0: zapewne.
1: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich.

0: pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Ilias de Rocca, am de radio. To jest Rock News w Antyradio.
1: Grzegorz Kornacki, zapraszam. YouTube przyspiesza. Premiera nowego singla zespołu Silencio będzie już jutro. Po sieci hulają urywki utworu, a nawet domniemana okładka albumu, którego zapowiedzi należy spodziewać się wkrótce. Według wcześniejszych zapewnień zespołu nowa płyta ma ukazać się jeszcze w tym roku, a pojutrze 50. urodziny kapeli. W Antyradio też będziemy świętować. Trzymajcie się głośników. Z Los Angeles do Warszawy Dirty Honey wrócą do Polski i wystąpią ze swoim klasycznym, energetycznym rokiem w stołecznych hybrydach. Koncert będzie 13 lutego, przedsprzedaże już ruszyły, a otwarta sprzedaż zacznie się w piątek. Spirit Box, Ginger i Dying Wish dziś na koncercie w gliwickiej Pre-Zero Arenie. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradiu. Lokomotywa w Antyradiu.

Tatrach już mogą zaśpiewać sobie tę piosenkę. Taka z prawym szczególnie. Ale jeszcze słoneczko przyświeci i ten śnieg podobno ma stopnieć. Choć już się pojawił w Tatrach. Snow, hey ho! Red Hot Chili Peppers w Lokomotywie w Antyradio. Ten tydzień to jest tydzień prezentów normalnie, bo jak widzę, co się będzie działo jutro i co się będzie działo w piątek, to już wam zazdroszczę. Jutro dzień z Tomi Majomim na antenie Antyradia, gitarzystą Black Sabbath, jakby ktoś nie wiedział, który niebawem wyda swój kolejny solowy album zatytułowany From the Dark. No i będziemy jutro mieć dla was naprawdę unikatową rzecz. To jest test press singla Tomiego Iommiego z autografem i Tomiego, i Jorna Lande, wokalisty, który śpiewa w tej piosence. Test pressów jest w ogóle tylko 5 na całym świecie. A dostały je najważniejsze stacje rockowe, w tym Antyradio. Więc z punktu widzenia kolekcjonerskiego to jest mega gratka. Jutro będzie szansa na zdobycie takiego test pressa, więc bądźcie blisko Antyradia. A w piątek? W piątek minie dokładnie 50 lat od chwili, w którym Larry Mullen Jr., wtedy 14-letni chłopak, dał ogłoszenie w szkole, że poszukuje muzykantów do zespołu. Zgłosiło się paru na pierwszej próbie, która odbyła się 25 września. Było 6, tak, 6 dżentelmenów, 6 muzyków. No i potem okazało się, że przez te wszystkie lata z tej 6 4 się kumpluje i 4 gra ze sobą do dziś. Nazywają się U2, a jutro pokażą światu nowe nagranie.

0: on jest fajny, ten Jungblut, no. Z tym pytaniem zwracam się do pani Małgorzaty, ponieważ pani Małgorzata, jak nikt inny, zna się na mężczyznach rockowych.
1: A wiesz, że ja chyba nawet nie wiedziałam, jak on wygląda?
0: Naprawdę?
1: No, tylko słyszałam. Zaraz
0: nie
1: sobie,
0: ma koszulki,
1: sobie
0: ma tylko spodnie.
1: A no dobra, to 12
2: tak
1: na 10.
2: Na stałe,
0: to 12-10, tak.
2: No, rozumiem, no dobrze. A ja się tam nie znam na mężczyznach.
1: A ty zdejmiesz dzisiaj?
2: Zdejmę, oczywiście.
1: O.
0: No dobra, to ja zakładam i wychodzę. Ale zostawię z was z piękną piosenką Disturbed. Tak nastrój zrobię przed 16.
1: Zgadzamy się.
0: Dobra?
1: Dzięki.
0: Okej. Wrócę tutaj po 20. Pa.

0: Mike from Royal Blood.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
2: We're the Raconteurs, and you're listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Legenda rocka i metalu. Wynalazca ciężkich riffów i twórca potęgi Black Sabbath, Tony Iommi, przejmuje naszą antenę. W czwartek 24 września spędź dzień z Tonym Iommim w Antyradiu. Słuchaj uważnie i wygraj unikatowy rarytas. Jeden z zaledwie kilku na świecie egzemplarzy nowego singla World Alone z własnoręcznym podpisem legendarnego gitarzysty. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl. A potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
13: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
14: Pani Barbaro, a gdzie kupić
15: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
14: No dobrze, a taki fajny prezent...
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
15: Na mediaexpert.pl.
16: Włączamy niskie ceny.
17: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
18: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
19: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
20: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
16: Mamy niskie ceny.
22: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
23: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
24: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
25: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
24: No tak. 10 na 10.
0: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen.

0: słowem promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen Paczka.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rock. Kult.
4: Czy myślałaś o tym, co się może stać, więc

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Służby próbują ustalić, skąd betonowe bloki wzięły się na torach na Lubelszczyźnie. Jan Hoffmann rezygnuje z wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Unijne pieniądze mają wrócić na Węgry.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Skąd betonowe bloki wzięły się na torach? Próbuje dociec policja i prokuratura. Wjechały w nie dwa pociągi wczoraj niedaleko Łukowa na Lubelszczyźnie. Nikomu nic się nie stało. Było podejrzenie dywersji, mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
2: Czynności przeprowadzone na miejscu pozwoliły na przyjęcie najbardziej wiarygodnej hipotezy, że mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim, a nie z aktem jakiejś dywersji.
1: Śledztwo jest prowadzone w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym.
0: Prawda Antyradia.
1: Jednak nie 8, a 7 kandydatów powalczy o stołek prezydenta Krakowa. Zrezygnował Jan Hoffmann, inicjator całego zamieszania. Organizator referendum, w którym mieszkańcy odwołali poprzedniego prezydenta, ogłosił swoją decyzję na specjalnej konferencji prasowej. Wziął w niej udział również inny kandydat, faworyt sondaży, Łukasz Gibała. Jak się okazuje, Hoffmann połączy z nim siły, bo są jedynymi bezpartyjnymi kandydatami i, jak mówią, gwarantują, że Kraków nie będzie zarządzany z Warszawy.
3: Wspólnie możemy zatrzymać tą partyjną falę i doprowadzić do sytuacji, kiedy samorząd znowu będzie samorządem.
1: Łukasz Gibała od razu podziękował Hoffmannowi. Nie odpowiedział, czy w zamian Hoffmann dostanie stołek wiceprezydenta.
4: Po wyborach, jeśli wygram, będziemy rozmawiać o obsadzie stanowisk wiceprezydentów. Na razie jest na to za wcześnie.
1: Jan Hoffmann wyraził nadzieję, że teraz wybory zostaną rozstrzygnięte w pierwszej turze. W przedwyborczych sondażach miał 3 do 7% poparcia.
0: Prawda Antyradia.
1: Zmienił się rząd, wrócą pieniądze. Unijne środki popłyną na Węgry. Komisja Europejska proponuje odblokowanie ponad 4 miliardów euro w ramach polityki spójności. Według komisji Budapeszt zrealizował wymagane reformy i przywrócił praworządność. Unia zamroziła węgierskie wypłaty 4 lata temu.
0: Prawda Antyradia.
1: Dzień chłopaka można spędzić w podróży. Temu, jak lubią wyjeżdżać mężczyźni, przyjrzało się biuro podróży SKPL i ma się dziać.
5: Panowie najczęściej rezerwują kilkudniowe wyjazdy na południe Europy. Niekoniecznie tylko w męskim gronie, ale to raczej nie będzie chill na plaży, mówi Katarzyna Houghton z SKPL.
6: Niekoniecznie szukają po prostu sposobu na wyrwanie się od codzienności. Częściej chcą jakościowo wykorzystać czas, zaplanować wyjazd wokół swoich zainteresowań i wrócić z konkretnymi wspomnieniami.
5: Mężczyźni zwiedzają z partnerką albo całą rodziną, a męskie wypady organizują często przy okazji jakiegoś wydarzenia, jak mecz czy koncert. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Kropi miejscami od Śląska po Podkarpacie i na Mazurach. W pozostałej części kraju bez opadów, za to z przejaśnieniami, na termometrach od 8 w Zakopanem do 16 stopni w Szczecinie. Znacznie cieplej raczej się dziś nie zrobi, jutro i pojutrze też nie. W niedzielę ma się rozpogodzić, termometry pokażą nieco ponad 20 stopni.

0: 11 minut po godzinie 16 na zegarach. Dzień dobry wieczór.
1: Kłaniamy się nisko, para z głośników, Małgorzata Wierzejewska
0: i Tomasz Obertyn.
1: Jesteśmy z wami do godziny 20. Dzisiaj w parze z głośników przyjrzymy się m.in. kampanii reklamowej pewnej firmy produkującej trampki, która musiała wycofać swoje zdjęcie, no bo tam pojawiła się biała sukienka i od razu podniosła się wrzawa, że to nawiązanie do scenariusza rodem z Mississippi w ogniu.
0: Ale nie tylko o tym będziemy mówić, powiemy też m.in. takie rzeczy, że Polacy często biorą L4 na kaca, jak się okazuje, cały czas, bardzo często. Sprawdzimy też, czy robot potrafi pobrać krew i odwiedzimy Grzegorza Brauna, bo on zbiera dużo pieniędzy na siebie.
1: Tak, walczy o niepodległość swoją, finansową. No to do godziny 20 koniecznie zostańcie z nami. Będziemy również mieli bilety dla was do wygrania w konkursie i być może pojawi się kalambur dźwiękowy. W konkursie ostatni będą pierwszymi. A tymczasem, borem lasem, na horyzoncie pojawił się kawałek, który mam nadzieję was wzmocni, chociaż tytuł ma nieco przewrotny. Week.

0: ulubiony, zdecydowanie najulubieńszy kawałek wszystkich gitarzystów i muzyków ukulele. Przypominam, że 1 maja każdego roku bijemy rekord Guinnessa tym właśnie kawałkiem we Wrocławiu na rynku.
1: Kto wam tak dobrze zrobi i to lewą ręką leworęcznego boga gitary, jak nie Antyradio. Tylko i wyłącznie my, Jimi Hendrix i Hey Joe, to już historia, ale przed nami Gansi, Sweet Child of Mine, także nie oddalajcie się nigdzie. No a tymczasem jeszcze wiadomość sprzed ostatniej chwili. Firma Converse, posłuchajcie, wycofała zdjęcie z K-popową artystką będące częścią kampanii promującej trampki. Zdjęcie nie spodobało się internautom.
0: Ale co im się nie spodobało? K-pop czy trampki?
1: Oświetlenie.
0: Co?
1: No, na zdjęciu cień układa się tak, że powstaje biały trójkąt na sukni modelki i część internetowych recenzentów uznała, że to nawiązanie do Ku Klux Klanu.
0: Trójkąt na sukience?
1: No, na domiar złego trampki trzymane są w dłoni i wiszą na wysokości rzekomego kaptura, więc jak się bardzo chce, to można zobaczyć w tym obrazie jakąś scenę z typu Mississippi w ogniu.
0: Grubo, no właśnie, jak się to bardzo chce.
1: Tak, no cóż, nowy człowiek witruwiański, prawda? Wypatrzy trójkąt wpisany w obrazę uczuć. Poprzedni przynajmniej potrafił obliczyć jego boki.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
4: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
5: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
2: Gwiazdy roka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego rocka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Idzie dym z głośników? Spokojnie, to nie awaria. To para z głośników w Antyradiu. Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn, czyli najgorętsza para w Antyradiu. Zaprasza codziennie po 16:00. Newsy nie z tej ziemi, zakręcone konkursy i najlepszy rok na świecie. Nie bądź sam, bądź w parze z Antyradiem. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
2: Od czwartku wszystkie artykuły Almette. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Beastie Boys. Pijama Porno.

0: Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
1: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Kina jeszcze nie doczekały się swoich kopii, a już wyciekło to, co dalej. Wiemy, w jakich formatach fizycznych ukaże się koncertowa płyta Rammstein Live in Mexico City. Do wyboru będą opcje 2 CD, Blu-ray 4 czarne albo 4 kolorowe winyle, a także dwa wydania deluxe. Jedno z nich z bogatą w zdjęcia książką. Sam koncert w tej domowej wersji ma trwać 142 minuty i składać się z 23 kawałków. Premiera 20 listopada, a do kin film z Meksyku wejdzie 4 listopada. Niedobre wieści z obozu Dead Kennedys. Gitarzysta, założyciel East Bay Ray, ma chorobę Parkinsona. Planuje jednak występować tak długo, jak to będzie możliwe. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: W naszym koncercie życzeń w parze z głośników w Antyradiu tę piosenkę Alisa Coopera, Hey Stupid, możecie zadedykować komu sobie stryjenka winszuje, na przykład sąsiadowi albo, dajmy na to, pryncypałowi.
1: No, mi palców rąk nie starczyłoby.
0: No dobrze, to może porzućmy na razie nasz koncert życzeń, bo mamy dla was konkurs.
1: Tak, mamy dla was konkurs, w którym do wygrania są bilety na koncert, na nie byle jaki koncert, bo na koncert Deep Purple, który 8 października odbędzie się w łódzkiej Atlas Arenie. No i tutaj z Tomaszem na poza anteniu wymyśliliśmy dla was bardzo fajny konkurs.
0: No, Deep Purple to jest głęboki fiolet, także wymyślcie nazwę swojego zespołu według tego samego schematu, przymiotnik plus kolor i powiedzcie, jaki hit gracie.
1: Na przykład Wściekły Beż, ballada o remoncie, który miał trwać 2 tygodnie.
0: No piękna, to jest bolesna ballada, ale jaka życiowa. My czekamy natomiast na wasze propozycje. Wokół tej zasady oczywiście się koncentrujcie i piszcie.
1: paramaupaantyradio.pl.
0: No a teraz dziewczyna taka jak ty, Girl Like You, Edwin Collins.

0: Piosenka ironiczna, żartobliwa, żeby skończył się ten wrzesień. No oczywiście nie można tak śpiewać, skoro wrzesień taki piękny, za oknem słoneczko, z głośników leci para, czyli słuchacie antyradia, znaczy, że w domu wszyscy zdrowi, jest jak być powinno.
1: Można robić za to inne rzeczy, do których oczywiście nie zachęcamy. Polacy, wyobraźcie sobie, wciąż biorą L4 na kaca i to często. W pierwszym półroczu tego roku lekarze wystawili prawie 4,7 tysiąca zwolnień z kodem C, czyli właśnie związanych z nadużyciem alkoholu.
0: Dało to łącznie prawie 46 tysięcy dni nieobecności w pracy. Najwięcej takich zwolnień dostawały osoby między 40 a 44 rokiem życia.
1: To takie jak my, Tomasz, nie?
0: Dokładnie. Chciałem powiedzieć, że my z Małgo dostawaliśmy najwięcej.
1: Jest tylko jeden haczyk, bo przy kodzie C przez pierwszych 5 dni nie dostaje się świadczenia chorobowego.
0: No niestety. Czyli kac może potrwać 5 dni i jeszcze nic za niego nie zapłacą.
1: To się właśnie nazywa pić na własny rachunek.
0: Aha.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
4: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
5: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
2: Gwiazda.

0: Reklama.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
7: Muzyka i głos AI.

0: Oleofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Po reklamie. Antyradio.

0: Nawet dziś zarzuty dla matki Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo Mai z Mławy. Uaktywniają się oszuści działające metodą na opał. Ostatni sowiecki pomnik na Podkarpaciu wkrótce zniknie z Rzeszowa.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Zarzuty dla matki Bartosza G. nawet dzisiaj. Chodzi o oskarżonego o zabójstwo Mai z Mławy. Jego matka miała według nieoficjalnych doniesień zlecić zabójstwo rodziców ofiary i ich prawnika. Kiedy policja ją odwiedziła, zaatakowała jednego z mundurowych, mówi prokurator Bartosz Maliszewski.
2: Został uderzony przez kobietę, która była w tym mieszkaniu. No i to jest właśnie powodem zatrzymania tej kobiety, więc jest to czynność zupełnie niezwiązana z tym głównym śledztwem.
0: Przeszukanie miało związek ze śledztwem prokuratora dotyczącym podżegania do zabójstwa. Co do Bartosza G., to w sądzie jest już akt oskarżenia. Dotyczy zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu do 30 lat więzienia. Nie dożywocie, bo mordując nie był pełnoletni.
1: Prawda Antyradia.
0: Uwaga na oszustów działających metodą na opał. Uaktywniają się jesienią, tuż przed sezonem grzewczym. Skutki ich działań już widać. Troje mieszkańców Dolnego Śląska straciło w sumie kilka tysięcy złotych. Fałszywi sprzedawcy podszywają się pod prawdziwe sklepy internetowe, promują się w mediach społecznościowych, a ceny mają o wiele niższe. Jak wygląda proceder, tłumaczy Anna Nicer z wrocławskiej policji.
3: Oszuści kuszą atrakcyjną ceną i obietnicą szybkiej dostawy, a następnie pobierają zaliczkę lub całą kwotę. I nie wywiązują się z umowy.
0: Policja apeluje o czujność i zakupy u sprawdzonych dostawców.
1: Prawda Antyradia.
0: Ostatni sowiecki pomnik na Podkarpaciu jest obalany. Ponad 6-tonowa rzeźba kobiety z dzieckiem została zdjęta z pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej w Rzeszowie. Z czasem cały ten monument ma zniknąć. Część jego elementów trafi na gruzowisko, inne do muzeum, a jeszcze inne na cmentarz.
1: Prawda Antyradia.
0: Shisha, Sati i Sapur. Tak nazywają się małe ibrisy, które przyszły na świat w warszawskim zoo. Urodziły się w lipcu, ważyły wtedy kilkaset gramów, teraz to już prawie 5-kilogramowe koty. Mówi opiekunka zwierzaków Marta Tomczyk.
4: Przez długi czas Shisha była najcięższa, największa i było widać, jak się ją brało na ręce, to było widać, że to jest taka większa od rodzeństwa kluska, a teraz samiec jest największy, więc gdzieś tam w którymś momencie on zaczął troszeczkę szybciej przyrastać. Naturalne będzie to, że samiec będzie większy.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
0: Deszczowo głównie na Śląsku i w Małopolsce. W pozostałej części kraju bez opadów, za to z przejaśnieniami, na termometrach do 19 stopni. Najcieplej w Szczecinie. Znacznie cieplej już dziś nie będzie, jutro i pojutrze też nie. W niedzielę ma się rozpogodzić, termometry pokażą nieco ponad 20 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
1: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: 10 minut po godzinie 17, tak sobie myślę, wiesz, że ja od dziecka miałam takie swoje ulubione słowa.
1: No.
0: I to na przykład było słowo kapiszon, ono mi się zawsze podobało bardzo.
1: Super.
0: Bardzo lubiłam słowo cielęcina.
1: Cielęcina, tak. Doskonałe. Prodisz.
0: Prodisz, a od niedawna bardzo podoba mi się słowo uleputać i o tym teraz będzie, bo ty uleputujesz.
1: Tak, z dźwięków wygrzebanych, gdzie się da, czyli konkretnie na YouTubie. Leputamy tutaj w parze z głośników. Dokładnie, a w tym kalamburze zaklęty jest tytuł piosenki, która zagra na koniec pary z głośników. Warto odgadywać, warto słuchać pary z głośników od deski do deski, no bo można wygrać i satysfakcję.
0: I coś tam fajnego wam mantę radiowego wybiorę.
1: Tak, a oprócz tego jeszcze mamy kostki do gry. No i coś dorzucimy. Dobrze, kochani, uwaga, oto on, kalambur dźwiękowy.
2: Niech pan powie bardzo szczerze, jak żyć, panie premierze.
3: Gdy wieczorne zgasną zorze,
4: modlitwę moją zanoszę Bogu, ojcu i synowi, dopierdźcie sąsiadowi.
0: I jeżeli wiecie, co tutaj takiego pięknego Tomasz uleputał, w sensie co jest tytułem, to dzwońcie do nas 321-321-600.
1: A na wszelki wypadek puszczamy kalambur jeszcze raz.
2: Niech pan powie bardzo szczerze, jak żyć, panie premierze.
3: Gdy wieczorne zgasną zorze,
4: modlitwę moją zanoszę Bogu, ojcu i synowi, dopierdźcie sąsiadowi.
0: Ty, no ja nie wiem. Mam nadzieję, że wam pójdzie lepiej. 321-321-600 czekamy, a ja tutaj udam, że wiem później, bo sobie zerknę, co to
1: a
0: będzie.
1: A ja wiem, ale
0: to
1: nie
0: ja
1: powiem.
0: Też zaraz zobaczę.
1: No i już na pewno też macie jakieś pomysły, także dzwońcie, bo satysfakcja czeka. Tymczasem Nazaret i Miłość boli. No!

0: którzy skończyli pracę o 17, bardzo zazdrościmy. Jest 17.22, tak więc mamy nadzieję, że towarzyszymy wam w drodze do domu. Słuchajcie parę z głośników, słuchajcie antyradia, nie oddalajcie się zbytnio.
1: Tak, no i miejcie też aplikację antyradia, bo oprócz tego, że towarzyszymy wam w drodze do domu, to też chcielibyśmy zajrzeć do Alchowy i tam też być z wami.
0: No, no pewnie, ta aplikacja jest taka fajna, amerykańska.
1: No i wibruje, jak się ma wibrację w telefonie, oczywiście. Dobrze, depresja, bo ja cię kocham, to już za chwilę, a tymczasem przenosimy się za ocean. 5 amerykańskich stacji telewizyjnych, w tym protrumpowskie Fox News, poinformowało, że nie będzie przekazywać relacji z wystąpień Donalda Trumpa. Mhm. Decyzja jest pokłosiem zablokowania dostępu do Białego Domu stacjom CNN, MS Now oraz Politico. No,
0: Trump tą swoją decyzję uzasadnił tym, że instytucje medialne nie powinny mieć możliwości pisania fikcji i kłamstw, kiedy relacjonują słowa prezydenta. No. On też stwierdził, że nie prowadzi ataku na wolną prasę, a na fake newsy, które niczym nowotwór rozprzestrzeniły się w Stanach Zjednoczonych.
1: No,
0: to cytat.
1: Tak, tak jest. I ogłosił, że powstanie Trump TV.
0: I co to będzie lekarstwo na ten domniemany nowotwór?
1: No słuchaj, zdaniem sekretarza zdrowia nowy twór ma szansę być tak toksyczny, że faktycznie mógłby konkurować z chemioterapią.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hi, I'm Roger Glover.
4: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
3: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Antyradio, and I love Poland.
2: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Alter Art prezentuje Rush po raz pierwszy w Polsce. 27 marca 2027 roku w Tauron Arenie Kraków. W ramach 50 Something Euro Tour. Bilety na alterart.pl. Patroni medialni Onet poleca Antyradio.
15: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
16: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
19: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
18: Pieskie życie ma smak!
19: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
20: Po reklamie.
21: To jest Rock News w Antyradio.
22: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Spirit Box, Ginger i Dying Wish. Dziś w gliwickiej Pre-Zero Arenie. Otwarcie drzwi za pół godziny, Dying Wish zacznie godzinę później. Ginger o 19.50, a Spirit Box o 21.10. Bilety są dostępne. Behemoth na szczycie. Zespół zajmuje pierwsze miejsce na liście najlepiej sprzedających się w Polsce winyli w ogóle, bez względu na muzyczną kategorię. Na szczyt wskoczył ostatni krążek grupy I Sculpture. Ciężka muzyka jest w tej chwili wyżej niż na przykład album Sanach na stadionach. Jeżeli natomiast chodzi o same gitarowe brzmienia, numerem 2 jest Miłość w czasach popkultury Mysłowic, a najlepszą trójkę zamyka ostatni album Deep Purple Splat. Przy okazji przypominam, że z Purplami widzimy się w październiku w Łodzi. Kolejne Rock Newsy jutro.
21: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
23: This adios.

0: długiej drodze przez życie, jeśli wybieracie antyradio, to wtedy nawet multipla tnie asfalt niczym rasowy odwrot. Dire Straits i Walk of Life to już za nami, no a my do godziny 20 rozdajemy wam bilety.
1: Tak, rozdajemy wam dwa bilety, przepraszam, jeden bilet, ale podwójny, no, na koncert Deep Purple.
0: To matematycznie wychodzi na dwa.
1: No, to tak. 8 października w Atlas Arenie ten koncert się odbędzie i poprosiliśmy was, abyście wymyślili nazwę swojego zespołu według tej samej zasady, z jaką to muzycy Deep Purple wymyślili nazwę swojego zespołu, czyli przymiotnik plus kolor, i powiedzieli nam, jaki hit gracie.
0: No i na przykład napisał do nas Dawid. Zakurzona droga. Smutna pieśń o estakadzie w Chorzowie, która została zamknięta. Następnie miała wrócić do życia, a koniec końców została definitywnie zburzona. Pozdrawiam.
1: Karolina też do nas napisała. Wściekła czerwień i hard rock, aby wyrazić, jak mnie krew w pracy zalewa.
0: Czekamy na kolejne propozycje. Rozdajemy bilety na koncert Deep Purple 8 października w Atlas w Arenie w Łodzi. Warto?
1: Warto, ale ty na początku też wspomniałeś o multipli i mi się od razu kawał przypomniał. Wiesz,
0: jaki? No.
1: Wiesz dlaczego mieszkańcy osiedla zostawiają otwarty garaż?
0: No.
1: Przepraszam, zamknięty garaż i spaliłam, widzisz, żeby nikt im nie podrzucił multipli.
0: No, it sounds like a plan. To teraz może dlatego właśnie Simple Plan. Your love is a lie.
1: Ja idę się

0: zdecydowanie, przynajmniej dla mnie, jedna z piękniejszych piosenek zespołu U2 i zawsze mam ochotę śpiewać tak głośno, a potem mam zdarte gardło.
1: Małgo tutaj śpiewa i przepięknie, zresztą kto wie, jak śpiewa Małgo, ten
0: dziękuję,
1: wie.
0: Dziękuję. To było takie specjalne, wiesz, wymuszenie komplementu.
1: To oczywiście, się no, ale to jest klasyka, jeśli chodzi o komplementy. 8 minut do godziny 18, teraz będziemy wymuszać nie komplementy, tylko satysfakcję dla was, naszej ukochanej słuchalności. Na co trzeba zrobić?
0: Co trzeba zrobić? Przede wszystkim trzeba posłuchać kalamburu dźwiękowego, który ulepótał Tomasz. Może posłuchajmy najpierw.
1: Proszę bardzo, uwaga, oto kalambur.
2: Niech pan powie bardzo szczerze, jak żyć, panie premierze.
3: Gdy wieczorne zgasną zorze,
4: modlitwę moją zanoszę, Bogu, Ojcu i Synowi, dopiero.
0: I skoro już posłuchaliśmy wspólnie dźwiękowego kalamburu, to waszym zadaniem jest złapać za telefon, wykręcić numer 321-321-600. Można jeszcze wykręcić numer w ogóle?
1: No pewnie, że można, oczywiście.
0: To, tak zróbcie i dzwońcie do nas.
1: Tak, no i mówcie, jaka piosenka dzisiaj jest zaklęta w kalamburze i ta piosenka zagra na koniec parę z głośników.
0: Halo?
5: Jak moim zdaniem, to kalambur to jest msza polowa. Dziękuję.
0: Ciekawe,
6: widzę,
0: ale nie.
6: Pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: Tak, ale nie, jak powiedziała Małgo, słusznie, więc czekamy na kolejne propozycje. 321-321-600.
7: Wydaje mi się, że chodzi o szczere życzenia. Dobrego popołudnia. Oh yeah.
1: Dziękujemy
0: Dołączamy
1: bardzo.
0: Dołączamy się oczywiście do tych życzeń.
1: Ale to niestety nie jest poprawna odpowiedź, także dalej kombinujecie, a już za chwilę Prawda Antyradia, a po niej The Rolling Stones.
8: Cześć, Janusz Panasewicz, Ladybug.
9: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
10: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
8: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. 50 lat YouTube i jeden dzień, żeby uczcić to jak należy. 25 września Antyradio gra razem z YouTube od rana do wieczora. Wielkie numery, wielkie emocje i mnóstwo płyt YouTube do wygrania przez cały dzień. A to jeszcze nie wszystko. Czeka na Was niespodzianka. Dzień z YouTube. Tylko w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Szukasz samochodu do

0: promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
2: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
1: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
3: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Rosja i Ukraina są ponoć zainteresowane ograniczonym rozejmem. Tanie grzanie to nie w tym sezonie. Wzrosły ceny opału. Sąd zdecydował w sprawie byłej małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Rosja i Ukraina wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni obejmującym kwestie zboża i energii. Tak mówi sekretarz stanu USA po spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem. Marco Rubio przekazał też, że niepokojące jest, że wojna tych krajów może się rozlać na inne obszary. To jednak nie przeszkodziło w zaproszeniu Putina na grudniowy szczyt G20 na Florydzie.
1: Prawda Antyradia.
0: Sezon grzewczy wystartował i tani to on nie będzie. Z analizy Polskiego Alarmu Smogowego wynika, że będzie drożej niż wcześniej, ale jak bardzo, to zależy od tego, czym grzejesz.
2: Polski Alarm Smogowy policzył roczne koszty ogrzewania dla 150-metrowego domu. Ogrzewanie gazem zdrożało o 1,5%, prądem o 4%. Bank rozbił pelet. Cena wzrosła o ponad 50%. W efekcie ogrzewanie nim będzie kosztować prawie 13 tysięcy złotych. Na drugim biegu nie są pompy ciepła, mówi Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego.
3: Tutaj zależnie od typu pompy ciepła, no to koszt może sięgać od 4700 zł do 7200.
2: Nawet ogrzewanie gazem uważane za drogie. Jest to ponad 4000 zł tańsze niż w przypadku peletu. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Była małopolska kurator oświaty pomówiła byłą dyrektorkę drugiej zawodówki w Krakowie. Tak zdecydował sąd w sprawie Barbary Nowak, która sugerowała zaniedbania w opiece nad uczniami i wychowankami internatu. Poszkodowana domagała się 200 tysięcy złotych od Nowak. Dostanie 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Wszyscy Polacy będą uściskać. Przed nami ogólnopolska akcja bicia rekordów pierwszej pomocy organizowana przez Fundację WOŚP. Angażuje się w nią na przykład pszczyna.
4: Czy wie pan, jak udzielić tej pierwszej pomocy?
5: No, troszkę.
6: Wiem teoretycznie, ale nigdy w praktyce nie było takiej potrzeby.
4: Podczas bicia rekordów pierwszej pomocy resuscytację będzie można poćwiczyć na różnych fantomach, mówi Marta Skorupka-Wózik, szefowa pszczyńskiego sztabu WOŚP.
7: Mamy fantomy imitujące osoby dorosłe, fantomy dziecięce, niemowlęce. W zeszłym roku mieliśmy też fantom psa w czasie.
0: Pełna kultura, zapraszam. Romeo i Julia polecą na Księżyc. Powstaje thriller science fiction Lunar Colony. Akcja będzie się rozgrywać w 2060 roku, niemal 30 lat po założeniu pierwszej stałej kolonii. Dla niepoznaki główni bohaterowie to będą Tiara i Josh. Dorastają po przeciwnych stronach konfliktu, który wybucha między Ziemią a Księżycem, ale zakochują się wbrew rodzinom i polityce. Obsada jest kompletowana, zdjęcia w przyszłym roku. Clayface pokazuje twarz, żeby zaraz ją stracić. Do sieci trafiły nowe fragmenty filmu DC. Tom Rhys-Harris gra aktora oszpeconego przez gangstera. Eksperymentalne leczenie pozwoli mu zmienić twarz i zmienia jednocześnie ciało w żywą glinę. To przeciwnik Batmana, choć samego Batmana w materiałach nie widać. Scenariusz napisał Mike Flanagan, reżyseruje James Watkins. Premiera w USA 23 października.
8: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
0: 19 stopni pokazują termometry w Szczecinie, tam obecnie najcieplej. Na Śląsku i w Małopolsce kropi, w innych miejscach bez deszczu. Jutro opady głównie na zachodzie i południu kraju, temperatura podobna do dzisiejszej. Taka aura utrzyma się do soboty, w niedzielę ma się rozpogodzić w prawie całej Polsce.
8: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat. Para zgłośni.

0: No i można się zapatrzyć w te skandynawskie oczy. Europe, Scandinavian Ace w parze z głośników. My tutaj z Małgo ostatnio, nie wiedzieć czemu, rozmawiamy sobie o modelu auta, który wygląda jak samochód po lobotomii. Okazuje się, że Małgo zna mnóstwo dowcipów, nawet były telefony w tej sprawie. Może do tego jeszcze wrócimy.
1: No dobra, jak już powiedziałeś, to wrócimy i do telefonu. Ja wam opowiem kolejny dowcip o Multipli, bo o tym samochodzie mowa. Dobra, teraz zajmiemy się krwią. Możemy?
0: Tak.
1: Dobra, bo jeśli boicie się pobierania krwi, ja na przykład się nie boję, ale wiem, że jest gro osób, które bardzo się tego boi, to jest całkiem niezła wiadomość, bo w Europie działa już robot, który sam znajduje żyły i sam wbija igłę.
0: Nazywa się Aletta, skanuje rękę pod czerwienią i ultradźwiękami, odróżnia żyłę od tętnicy i wykonuje wkłucie z bardzo dużą precyzją.
1: Robot sam zakłada opaskę uciskową, pobiera krew do probówek, a na koniec nawet zakłada plasterek i w badaniach skuteczność pierwszego wkłucia wyniosła 94,5%. To jest więcej niż pielęgniarki na przykład mają, tak myślę, bo zdarzało się, że się nie mogły wkłuć.
0: No tak. A 90% pacjentów uznało, że bolało tak samo albo mniej niż przy tradycyjnym pobieraniu.
1: Czyli same plusy, jeszcze tylko niech robot powie proszę nie patrzeć i człowiek od razu poczuje się bezpieczniej.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: A naklejkę dzielny pacjent wręczy taki robot?
1: No, jak wiesz, dobrze tam zaprogramujesz, to czemu nie?
0: No i super, dobrze, to teraz The Killers, jak już jesteśmy przy krwi. Somebody told me. 14 minut po godzinie 18 jedziemy.

0: Genialny numer Derek and the Dominos, czyli klasyka rocka w parze z głośników Leila. Już za chwilę Soundgarden, genialny numer Black Hole Sun, ale póki co mamy dla was bilety.
1: Tak, mamy dwa... Poczekaj jeszcze raz. Słuchajcie, mamy dla was podwójny bilet na koncert Deep Purple.
0: O, no proszę
1: 8
0: bardzo.
1: Października ten koncert odbędzie się w Atlas Arenie. Zresztą ja tutaj będę dużo mówić, bo myślę, że wy wiecie, że ten koncert się tam odbędzie i też wiem, że bardzo chcielibyście na tym koncercie być. No i my poprosiliśmy was, abyście wymyślili nazwę swojego zespołu według tej samej zasady przymiotnik plus kolor, czyli tak jak Deep Purple się nazywa, prawda? I powiedzieli nam, jaki hit gracie.
0: No i proszę bardzo, na przykład Jarek napisał: Krwawy kaloryfer. To mój zespół grający brutalny metal. W debiutanckim kawałku wokalista ryczy o problemach z centralnym ogrzewaniem. Strzeżcie się, nadchodzi zima, a wraz z nią sezon grzewczy i on, Krwawy kaloryfer.
1: Szara eminencja to jest propozycja Gerdy. Nazwa zespołu powstała jako potajemny hołd dla teściowej, która bez wychodzenia z własnego fotela i pod przykrywką robienia na drutach potrafi bezgłośnie pociągać za wszystkie sznurki w rodzinie.
0: A proszę bardzo, świetne propozycje, czekamy na kolejne. Jeśli chcecie powalczyć o bilety, piszcie paramaupa@antyradio.pl.
2: Hey, this is Tony from Papa Roach.
3: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
4: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
5: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Panie Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje?
6: No to tak, mamy pendrive'y tak. I wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał. Aha. No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane? Dlaczego akurat teraz?
5: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
7: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Winiary Bookings zaprasza The Amity Affliction. Jedna z najważniejszych formacji współczesnego metalcore'u powraca do Polski z nowym albumem House of Cards. 29 września. Klub Progresja w Warszawie. Australijczycy, którzy od lat łączą ciężar z przebojowością, wystąpią w towarzystwie Silent Planet, Parials Orthodox. Spotkajmy się pod sceną. Koncert poleca Antyradio.
9: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: Na pełnej petardzie, jak zwykle zespół Halloween, A Little is a Little Too Much w parze z głośników. No a tymczasem patrzę na zegar niczym ten kierownik pociągu i widzę, że jest dokładnie 20 minut do godziny 19. Można synchronizować zegarki.
1: Tak, i można też sprawdzać rzeczy w internecie, jak się okazuje, w pociągach, bo PKP Intercity obiecuje stabilny internet przez całą podróż. Tak, również tam, gdzie dziś telefon nagle stwierdza, że jest na przykład rok 97.
0: Przewoźnik przetestował internet satelitarny na trasie Kozłów Warszawa-Tczew. Połączenie działało stabilnie, nawet przy prędkości 160 km na godzinę.
1: Wow, internet trafia do tego pociągu prosto z satelitów, znaczy nie do tego konkretnego, w ogóle tak będzie trafiał, więc nie musi polegać wyłącznie na zasięgu sieci komórkowej.
0: No i test zakończył się sukcesem, ale wdrożenie dla pasażerów, na wdrożenie trzeba będzie jeszcze poczekać.
1: Czyli jeśli wszystko się uda, to nawet w szczerym polu będzie można sprawdzić, ile mamy opóźnienia, tak?
0: Dokładnie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Już to widzę.
0: No jest jednak pewien postęp. Dobrze, to teraz przenosimy się do czasów, kiedy pociągi jeździły tak samo jak dzisiaj z opóźnieniami, ale jakby było piękniej. Perfekt i autobiografia.

0: Ależ ten czas leci. Za moment będzie godzina 19. Po godzinie 19 dowiecie się, kto pójdzie na koncert Deep Purple. Rozwiążemy też nasz kalambur dźwiękowy. No i jeśli zdążymy, to powiemy też o tym, czy jest taka dieta na niestarzenie się.
1: O, proszę bardzo. No także chyba warto. I również jeszcze Kobranocka, Kocham Cię jak Irlandię, pojawi się. Także bądźcie z nami.
2: Hi, this is Brian from AC/DC.
3: Hey, you guys, it's Beth Hart.
4: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play.

0: płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wyposażenie routera.
1: Play. Najlepsze hity cenowe w Brico Marché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz.

0: Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
6: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca thrillera Ewy Przydrygi.

0: Im dłużej żyję w tym naszym uniwersum obłędu, tym bardziej tytuł tej piosenki staje się moim życiowym mottem. Chciałbym poddać się sedacji, to The Offspring już za nami.
1: Ja ci mogę załatwić, przywiozę ze stajni.
0: Ale tłuczkiem? Dobrze.
1: Dobra, słuchajcie, pogadamy teraz o tym, że naukowcy przyjrzeli się diecie na niestarzenie się. Sprawdzili, czy taka dieta istnieje, dieta, która pomaga nam starzeć się wolniej. Porównali aż 10 różnych sposobów zdrowego odżywiania.
0: No, badali między innymi zmiany w DNA związane z biologicznym wiekiem organizmu. I okazało się, że nie ma jednej cudownej diety.
1: Właśnie. Różne zdrowe jadłospisy dawały podobny efekt, jak się okazuje. Wspólny mianownik, dużo warzyw, owoców, pełnych ziaren i generalnie mniej przetworzonego jedzenia.
0: No tak, czyli żadnego magicznego produktu na długowieczność.
1: No pięknie, czyli znowu brokuł, a nie proseczko.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Okazuje się, że można żyć długo,
1: ale
0: tylko po co? No więc właśnie. Jet, are you gonna be my girl?

0: bardzo pomału zbliżamy się do końca naszego programu Para z Głośników, więc macie ostatnią szansę, aby posłuchać naszego kalamburu dźwiękowego i spróbować odgadnąć, cóż takiego na koniec zagramy dziś.
1: Tak, tytuł piosenki Zaklęty jest właśnie w kalamburze, a do wygrania satysfakcja, oprócz tego jeszcze zestaw kostek do grania na gitarze i coś tam jeszcze dorzucimy.
0: Tak, no to... ja coś tam znajdę jeszcze.
1: To proszę co? Bardzo, oto kalambur.
2: Niech pan powie bardzo szczerze, jak żyć, panie premierze.
3: Gdy wieczorne zgasną zorze,
4: modlitwę moją zanoszę Bogu, ojcu i synowi, dopierdolcie sąsiadowi.
0: I cóż tam państwo wymyślili?
1: No, ciekawi jesteśmy. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. O, telefon nam się zepsuł. Nie, zaraz się połączymy. Halo, dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry.
1: No.
5: Czy rozwiązaniem dzisiejszego kalamburu jest utwór Audio Slave Show Me How to Live?
1: No, niestety nie. Bardzo nam przykro. Także satysfakcja wciąż stygnie. Halo?
6: Czołem, ja myślę, że to jest odpowiedź krótka modlitwa.
1: A, krótka piłka, krótka odpowiedź i nie trafiona niestety. No to może jeszcze jedna propozycja, ostatnia.
7: W sprawie kalamburu, czy to może jest Kazik? Panie Waldku, pan się nie boi?
8: Waldek.
1: No.
8: Kochani Waldek.
1: No ale niestety nie. Także
0: czekamy jeszcze.
1: Czekamy.
9: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
10: Hey yo, this is Måneskin.
11: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
12: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
13: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca thrillera Ewy Przedrygi. Mora.
12: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
0: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Pewnego razu odkryto sekret.

0: Roszen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Roszen, perfekcyjnie chrupiące. Po reklamie.
1: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: Absolutnie genialny numer. Papa Roach, Getting Away with Murder. To my, para z głośników. Z nami możecie konie kraść. Właśnie, mieliśmy opowiadać a propos środków transportu. Znaczy koniak, środek transportu jak środek transportu. Ale o Multipli miałaś jeszcze opowiedzieć
1: dowcip. A, że dowcip. No. No bo najlepszy dowcip o Multipli jest taki, że jedzie sobie ktoś autostradą w Multipli właśnie i nie zatrzymuje się na bramkach.
0: Tak.
1: I tak przejeżdża bardzo szybko i pani z okienka krzyczy 4,50. No. A gość z Multipli sprzedana. Chłe.
0: Bardzo dobrze.
1: Nie wykorzystujcie tego dowcipu nigdy przeciwko mnie. Jest bardzo późno, dlatego ja odważyłam się powiedzieć go na antenie. Normalnie bym go nie powiedziała.
0: Dobrze, czyli nagroda za najlepszy dowcip o Multipli wędruje do Małgo. A do kogo wędruje nasza dzisiejsza nagroda konkursowa, czyli bilety na Deep Purple?
1: Do Jarka. Jarek napisał do nas maila, bo myśmy poprosili was, tak? Abyście napisali, wymyślili nazwę swojego zespołu według tej samej zasady, jak wymyślono nazwę Deep Purple, czyli przymiotnik plus kolor. I Jarek napisał do nas: Krwawy kaloryfer. To mój zespół grający brutalny metal. W debiutanckim kawałku wokalista ryczy o problemach z centralnym ogrzewaniem. Strzeżcie się, nadchodzi zima, a wraz z nią sezon grzewczy i on, krwawy kaloryfer. Pamiętaj, nigdy nie odpowietrzaj go po zmroku. Gdy usłyszysz syk powietrza, to nie gaz, to jego oddech. Jarku,
0: pięknie, brawo.
1: Gratulujemy.
0: No, jest to połączenie poezji jednocześnie z ciepłownictwem. Wspaniale. Gratulacje. Kolejna szansa, żeby wygrać. No.
1: Nie, bo specjalnie czytałam tego maila, żeby zapamiętali maila, a nie dowcip o Multipli.
0: Dobrze, teraz zapamiętają. AC/DC.

0: Najlepszy rok na świecie.
1: Ostatni będą pierwszymi. Czas na rozwiązanie naszego konkursu. Przypominamy, kalambur dźwiękowy.
2: Niech pan powie bardzo szczerze, jak żyć, panie premierze.
3: Gdy wieczorne zgasną zorze,
4: modlitwę moją zanoszę Bogu Ojcu i Synowi. Dopierdźcie sąsiadowi.
1: A oto rozwiązanie.

0: po matku, ile miałam koleżanek, które za dzieciaka kochały się w tym panu. Nawet nie masz pojęcia.
1: Potrafię sobie to wyobrazić. Człowiek skromny, piękny, a skromny, złoty chłopak. Tak skromny, że swoją kapelę nazwał swoim imieniem i nazwiskiem.
0: Dokładnie.
1: No, to oczywiście było dzisiaj rozwiązanie naszego kalamburu dźwiękowego.
0: Ja tylko dodam, że ja się w nim nie kochałam.
1: Aha, no to już to mamy ustalone. Ja to zanotuję z kronikarskiego obowiązku. Małgo Wierzejewska, która nie kochała się w Johnie Bon Jovi.
0: I Tomasz Obertyn, który najwidoczniej kochał się w nim, ponieważ wybrał jego kawałek na dzisiejszy kalambur dźwiękowy.
1: Znaczy redakcja muzyczna wybrała, ale dobrze, niech tak będzie.
0: Tak, jasne.
1: Każdy, kto odpowiedział poprawnie na kalambur, ten zgarnia satysfakcję. No a my już powoli się oddalamy. Dziękujemy bardzo za udział w zieli. Małgo Wierzejewska.
0: I Tomasz Obertyn.
1: Po raz drugi. Dziękujemy po nas oczywiście Turbotop. Do usłyszenia. Buźka, pa.
0: Pa.
2: Hi, this is Jack White.
3: Hello, this is Martin Offley.
4: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti-Radio.
5: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Robotop w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
1: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: W pewnym sensie tradycją już się stało, że znowu spotykamy się po godzinie 20 w zestawieniu listy przebojów Turbotop, no ale tak to czasami jest. Tak to czasami jest. Ktoś musi prowadzić Turbotop, żeby mógł odpoczywać od prowadzenia Turbotopu ktoś. Ale za kilka dni wszystko wróci do normy. Nie ulega wątpliwości, że bardzo się cieszę, że znów jestem z wami. Dziś zestawienie z numerkiem 2799, w którym pojawią się dwie nowości. 7 utworów będzie awansować, 8 piosenek będzie spadać i 3 utrzymają swoją pozycję z wczoraj. Póki co z utworem Na co ci, z nowością dzisiaj, prezentują się na pozycji 20 po raz pierwszy.
0: Turbo Top w Antyradiu. 20.

jesteś algorytmem. Za rzeczami wciąż uprawiasz gonitwę. A nowcy lepiej wiedzą, czego ci potrzeba. Głupot, chłamu, igrzysk, lecz na pewno nie chleba.

0: the breath and
1: hush. Turbo Top w Antyradiu.
2: To było Muse z nagraniem Hush, po raz 23 w notowaniu listy przebojów Turbo Top. Dziś 2 w dół. Nieznaczny spadek, ale mam nadzieję, że jeszcze się trochę przytrzymają. 18 przed nami? Nie. Zanim 18 jeszcze dziwna wiosna. Z propozycją. Zbliża się noc.
1: Turbo Top w Antyradiu. To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: To było 17 miejsce dzisiejszego wydania listy przebojów Turbo Top. Druga nowość: Baby Cool i Nothing But Thieves na 17, a wcześniej na 18 Hypnozaru z utworem Afterlife, jedna z tych propozycji, które utrzymują swoją pozycję z wczoraj. Okej, idźmy dalej. Cóż tam mamy wyżej? Miejsce 16, a na 16 dziś Audrey Horn z nagraniem Goddamn Beautiful, po raz 9 w notowaniu, dziś o jedno oczko spada.
0: Turbo Top w Antyradiu. 16.

0: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. BV.
1: Hey, this is Slash.
2: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: promocja. Nie hańbi. Legenda rocka i metalu, wynalazca ciężkich riffów i twórca potęgi Black Sabbath, Tony Iommi, przejmuje naszą antenę. W czwartek 24 września spędź dzień z Tonym Iommim w Antyradiu. Słuchaj uważnie i wygraj unikatowy rarytas. Jeden z zaledwie kilku na świecie egzemplarzy nowego singla World Alone z własnoręcznym podpisem legendarnego gitarzysty. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Myślisz, że wiesz, jak wygląda życie rockowej legendy? Uchyl drzwi do świata legendarnego basisty Guns N' Roses, Duffa McKagana i jego żony Susan. W niedzielę po 21:00 wpadnij do ich prywatnego salonu na rockowe opowieści z pierwszej ręki. Free Chords and the Truth w Antyradiu. Tylko dla wtajemniczonych. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
7: Żywa legenda na żywo. Deep Purple w łódzkiej Atlas Arenie. Od hardrockowego kanonu po porywające nowości. Już 8 października czeka nas niezapomniany wieczór z Deep Purple. Na koncert zaprasza Antyradio. Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: Rise Against. Wczoraj nowość na 20, dzisiaj już 5 w górę. Proszę bardzo, jak szybko to idzie. Rise Against na 15. Nie dziwi nic. 2 dni na liście. Jeżeli tak dalej pójdzie, to za 2 dni powinni być na samym szczycie. Czy tak będzie? Przekonamy się. Na razie Emily Wolf stoi na drodze, choć dziś nieznacznie spada. Po raz 16 w zestawieniu z nagraniem Power. Dziś na 14.
0: Turbo Top w Antyradiu. 14.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: Ball Breaker, jedno w górę. Proszę bardzo, jak ładnie się, podoba się ta najwyraźniej piosenka o dupie Maryni i słusznie. Ball Breaker dziś na 13. Nieco wyżej, na 12. Nickelback z nagraniem Rattle the Cage. To nagranie wczoraj było na pozycji 9, więc dziś 3 oczka spada. No cóż, bywa i tak.
0: Turbo Top w Antyradiu. 12.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: Hedone, nie mogę ci nic powiedzieć. To było miejsce 11 dzisiejszego wydania listy przebojów Turbo Top. Więc do tej pory, póki co, na co ci? To nowość na 20, na 19 News, 18 Hyptosaur, na 17 druga nowość Nothing But Thieves z utworem Baby Cool, 17 Andre Horn, na 15 Rise Against, 14 Emily Wolf, na 13 Bold Racer, 12 Nickelback i na 11 Hedone. Nim pojawi się pierwsza dziesiątka, jeszcze Ira. Za każdy dzień Ira z nowym nagraniem w propozycjach do zestawienia listy przebojów Turbo Top. Posłuchajcie.
0: Turbo Top w Antyradiu. To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Brem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: Po reklamie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
2: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
0: Turbo Top w Antyradiu.
3: Śmignęliśmy elegancko nad godziną 21, więc witamy w pierwszej dziesiątce dzisiejszego 2799 zestawienia listy przebojów Turbo Top. Tomasz Kasprzyk, witam ponownie. Dziś, przypomnę, pojawiły się dwie nowości. Na 20 póki co i na 17 Nothing But Thieves. A w pierwszej dziesiątce na 10 Kasabian z nagraniem Nothing Better Than This. Po raz piąty w zestawieniu, ale dzisiaj 3 w górę.
0: Turbo Top w Antyradiu. 10.

0: utworem Naznaczony. To jest kolejna propozycja do dzisiejszego zestawienia listy przebojów Turbo Top.
1: Turbo Top w Antyradiu. To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: Garis zaprezentowali się na pozycji numer 8. Po raz piąty w notowaniu, dzisiaj dwa w górę. Natomiast Marilyn Manson utrzymuje swoją pozycję siódmą. Siódemka przyniosi szczęście. Okej, zobaczymy, co będzie jutro, ale dziś nagranie Front Door Enemy pojawi się po raz 13 w Turbotopie.
0: Turbotop w Antyradiu. 7.

0: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
1: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
2: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Anti Radio.
3: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Brem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Winiary Bookings zaprasza The Amity Affliction. Jedna z najważniejszych formacji współczesnego metalcore'u powraca do Polski z nowym albumem House of Cards. 29 września. Klub Progresja w Warszawie. Australijczycy, którzy od lat łączą ciężar z przebojowością, wystąpią w towarzystwie Silent Planet, Burials, Orthodox. Spotkajmy się pod sceną. Koncert poleca Antyradio.
0: Po reklamie.
3: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Turbo Top w Antyradiu.
4: I tak oto znaleźliśmy się przed pierwszą piątką dzisiejszego 2799 zestawienia listy przebojów Turbo Top. A tu na piątym Tony Iommi. World Alone. Jedno w górę. Fajnie.
3: Turbo Top w Antyradiu.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: Mech, Masza i Staś z nagraniem Crime to była ostatnia propozycja do dzisiejszego zestawienia listy przebojów Turbo Top, a wcześniej Royal Blood z czwartego 10 over 10. Więc jesteśmy przed podium. Dziś na najniższym stopniu Brian May z nagraniem The Legend of Eternia. Po raz szósty w notowaniu, jedno w górę.
0: Turbo Top w Antyradiu.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: Queens of the Stone Age spadli dzisiaj z miejsca pierwszego. No cóż, bywa i tak. I Significant Other dziś na pozycji drugiej. Więc podsumowując pierwszą dziesiątkę. Na dziesiątym Kasabian, Seth Smiles, pozycja numer 9. Na ósmym Garris, Marilyn Manson to miejsce siódme. Na szóstym Dead Poets Society. 5 Tony Iommi, Royal Blood, pozycja numer 4. Na trzecim Brian May i na drugim Queens of the Stone Age. A to oznacza, że na pozycji lidera dzisiejszego 2799 notowania listy przebojów Turbo Top plasuje się nagranie Everybody's Got a Plan i Anthrax zakładają wszyscy żółte koszulki lidera. Anthrax dziś na pierwszym, po raz 9 w notowaniu, no i 2 w górę. Ciekawe, czy się do jutra utrzymają. Bardzo na to liczę, choć wszystko od Was zależy. Wejdźcie na antyradio.pl w zakładkę Turbo Top i głosujcie. A ja znikam. Tomasz Kasprzyk, wielkie dzięki. Wracam jutro do Lokomotywy po godzinie 13, a z notowaniem Turbo Top jak zwykle wpadam po 20. Dbajcie o siebie. Do miłego. Bye, bye.
0: Turbo Top w Antyradiu. 1.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Brem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Żywa legenda na żywo. Deep Purple w łódzkiej Atlas Arenie. Od hardrockowego kanonu po porywające nowości. Już 8 października czeka nas niezapomniany wieczór z Deep Purple. Na koncert zaprasza Antyradio.
2: I love that.
1: Po reklamie.
3: Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
4: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
5: Makakofonia. Baby, have fun. And I'm reading that backstage in Warsaw. And I'm Finn, the artist Fink.
6: Zwano ją czarną mańką wśród ulicy. Znali ją wszyscy wszerz i w krąg. Nęcił czar jakiś spogląd jej źrenicy. Choć przechodziła od tak z rąk do rąk, miłość.

zakrwawił się nóż. Na Czerniakowskiej Górnej na Woli, w ciemnych spelunkach, gdzie życie wrem.

mnie rzucił, jaki urok, czy co? Pyta go nieraz, czy się mi zadał czar. Na Czerniakowskiej Górnej na Woli, w ciemnych sypelunkach, gdzie życie wrem.

krew aż wyrżnie, stół z całej mocy. Ech, co tam poszła, pal, że ją sześć. A wkrótce pierzchnął sen o szczęściu złoty. Porzucił mańkę ów kochany kras i nie zważał wcale na łzy ni pieszczoty. I nawet nie bił, zimny był jak las.

0: chce žiť. V šále rozpáči trucizne zažíva. Přerva na žiťa čarnej maňky nič. Na čerňa koskej gúrnej na voli pošrúd cepelunek dziś ticho tam. Hej, či to pogrzeb sunie powoli, to czarnej mańki jednej z tych dam. Wśród kwiatów leży blada i cicha i płynie zwolna tam, gdzie nasz kres. Psia krew od życie, historia licha. Ech, co tam zresztą, nie trzeba łez.
1: Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie na antenie Antyradia w Makakofonii Baby Have Fun. Znaczy w sensie nie jest tak bardzo fajnie, jakbyśmy chcieli, ale wrócimy do tego. Pozdrawiam bardzo serdecznie całe kółko antyróżańcowe oraz peleton skryto słuchaczy. I co? Zobaczymy, jak to dzisiaj działa w ogóle wszystko. Makakofonia Baby Have Fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Renia z tej strony, Makakuś.
1: No widzisz, udało się od razu za pierwszym razem dzisiaj wyjątkowo. Ucałuj i pozdrów tatusia ode mnie, bardzo cię proszę.
2: Ja ciebie też pozdrawiam, ciebie Makakuś, mojego tatusia i moją kochaną Renatkę i Karolka mojego. I chciałam wam powiedzieć wierszyk.
1: Tak, jestem gotów.
2: Makakusia, lody rokowe są muzyczne i smakowe, bo z rokiem życie zaczyna się nowe. By tym się fascynować i lody środy konsumować, by czuć smak lata, bo makakuś będzie żył do końca świata.
1: Jeden dzień dłużej.
2: Tak?
1: Cudownie. Nie zaglądałeś na Facebooka, podejrzewam cię o to.
2: Tak, rowerek widziałam twój.
1: Właśnie, czyli nie ma tam żadnych lodów, moja droga. To, o czym ty tam te wiersze klecisz?
2: No, bo...
1: Gdzie jest, nasza ukochana jest prawda rower, czasu, prawda
2: jest
1: ekranu?
2: Niewidzialnego.
1: Na niewidzialnym rowerze też. Znaczy nie, przyjechałem na rowerze mojego syna. Całe szczęście, że jestem kurduplem, bo to jest taki rower, na który on już nawet jest za mały. Problem jest w tym, że tam nie da się ustawić siodełka odpowiednio. On cały czas zjeżdża pod moim tyłkiem. No ale nic to. Cóż, dzwoniłem do pana, u którego nabyłem tenże rower czas jakiś temu. To niestety słabo,

0: odbija.
1: Tak, odbija. Odbija nawet od dna. No dobrze, stosunkowo udanej nocy ci, moja droga, życzę mimo wszystko. I tak jak mówiłem już... Pa. Moi drodzy, nie byłby jubilatem. Znaczy ten, antyfan jazzu, pozdrawiam bardzo serdecznie, wskazywał mi artystę, o którym ja myślałem, ale tak jak popatrzyłem na ten scenariusz, to on by się tu absolutnie nie wkleił. Bo antyfanie jazzu, twój ukochany saksofonista John Coltrane, gdyby żył, obchodziłby dzisiaj 100 lat. Niestety zmarł czas jakiś temu. Nic to. Ray Charles. What I'll say. No właśnie, cóż się mogę powiedzieć o złodziejach rowerów? That's especially for you, Ray. Wherever you are.

0: What time?
1: It's not.

Bruce, sorry, that was especially for you. Happy birthday. Moi drodzy, co się mogę? Bruce Frederick Joseph Springsteen. Bruce Springsteen, znany również jako The Boss, wokalista, gitarzysta, harmonijkarz ustny. Często występuje z E Street Band, obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Nie jest jubilatem, ale ja w zasadzie bym mu pożyczył z okazji jubileuszu. Jak państwo rzucicie okiem na cyferkę, która przy jego nazwisku się objawia, to naprawdę jest przepiękna. Coś fajnego takiego. Tak. Mówię to 22 minuty po 22, zdobywając pierwszą w dzisiejszym programie koszulkę lidera. Dobrze, my się rzuciliśmy na taki album z 1980 roku, The River, bo on go nagrywał 18 miesięcy. Teraz to jest w ogóle sytuacja raczej mało prawdopodobna. Wtedy można było sobie na to pozwolić. On ją nagrał sam, ona ma taki garażowy sound. Mam nadzieję, że to było słychać. A ten tytułowy to od dawna już mnie chwycił za serce. No cóż, moje drogie dzieci. Nie wiem, czy oni grają w najbliższym czasie gdzieś. Polecam sieć. A właśnie, czy ktoś wie, czy ja tam dobrze napisałem w poście, że Facebook coraz bardziej się, bo teraz nie można nawet odznaczyć nic na nim. W sensie chciałem odznaczyć tych artystów, na których mamy bilety, tudzież kluby i wydarzenia, w których one się rozegrają. I się okazało, że nie mogę tego zrobić. To jest jakiś ten... Dzień dobry, do widzenia. Ten chłopiec w kasku. Tak, to dlatego mi ten rower zwędzi, ponieważ jeździłem na nim bez kasku. Dobra, sprycha ci w gardło złodzieju rowerów. Bardzo ładny ten chłopak w kasku robi salto na rowerku czterokołowym. Coś niesamowitego. To wszystko, moi drodzy, na antyradiowym Facebooku. Polecam serdecznie.

0: reklama. Alter Art prezentuje Rush po raz pierwszy w Polsce 27 marca 2027 roku w Tauron Arenie Kraków w ramach 50 Something Euro Tour. Bilety na alterart.pl. Patroni medialni Onet poleca. Antyradio. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Sławek Leniacz, Jabi, gitara w Making Possible, makakofonia, have fun, baby, have fun. Czytam to z cyca makaka.

Zanim przejdziemy do szczegółów związanych z tym utworem, który przed chwilą w wykonaniu Future Palace, w ogóle Paradise, do raju państwa zabraliśmy z tą radosną grupą, chciałem odpowiedzieć tylko zastępstwie za koleżankę w ciąży. Mój drogi, sprawdziłem Ruprege, które mi się jeszcze parę dni temu odznaczało, Palladium i Hydrozagadkę. I do wielkiej ilości piorunów nie doszedłem. No ale poza tym, słuchaj. Jeszcze przedwczoraj, czy coś, to w ogóle mogłem wszystkich odznaczać. Bez względu na to, w jakiej zażyłości facebookowej z nimi jestem. Przecież im to robi dobrze, tak jak i mnie robi dobrze. U mnie jest bardziej kolorowo, ludzie to widzą i wtedy walą drzwiami i oknami. No czego nie rozumiesz? A teraz już nie można tak. Nie można sobie jak kiedyś kliknąć w nazwę zespołu, żeby się dowiedzieć, skąd on mieszka, skąd dojeżdża. A kiedyś można było tak zrobić. To są utrudnienia dla naszych słuchaczy. Dlatego powinniśmy, podejrzewam, znaleźć jakąś inną platformę, na której się będziemy spotykali. Bo przecież pamiętacie państwo, że mnie do tego Facebooka zmuszono, że my tu mamy po prostu taką tam czujność słuchaczy i wszystkich dookoła, że trzeba być. No ale to po prostu oni jakieś tutaj jaja sobie robią, no. Miało być lepiej, a jest gorzej. Coraz gorzej. To jest nie do zniesienia. Future Palace, drodzy państwo, zagrają 29 września w Hydrozagadce w Warsaw by Night. Proszę tylko sprawdzić, czy państwo jesteście wolni we wtorkowy wieczór, bo 29 września to jest właśnie wtorek. W temacie maila wysyłanego na makak@antyradio.pl wystarczy wpisać: uwielbiam zakręcić nóżką nawet w Hydrozagadce. I bardzo łatwe i ulubione pytanie do państwa. Skąd oni mieszkają, skąd dojeżdżają, czyli z jakiego miasta konkretnie, tak, o miasto mnie chodzi, wywodzi się Future Palace. Proszę podpisywać się imieniem, nazwiskiem, pod nim wkleić mi adres mailowy, a pod adresem mailowym numer telefonu kontaktowego. Miałem zapisane w swoim buraku, że dzisiaj jest ostatni dzień lata. Wnoszę z tego, że to musi być jakieś podstępne, ruchome święto. Sprawdzę to później. Nieważne. W każdym razie, oczywiście mam nadzieję, że pomimo tego, iż wypoczywa od Facebooka, ma włączone i się ucieszy, bo mamy taki utwór, który mówi o ostatniej nocy lata i nawet puścimy go państwu z najpiękniejszego festiwalu świata. A jak? Dziwna wiosna przed wami.

Ktoś wie, jak jest dalej?

Oj, that was especially for you, wherever you are. Moi drodzy, taki prowodyr tak zwanego Telecaster Sound, bo na takiej gitarze grał pomysłodawca, kompozytor tego utworu, który przed chwilą, The Messiah Will Come Again, on to skomponował w 1972, chociaż ja wolę wersję Gary'ego Moore'a z 89, bez tam gadki z przodu, tylko od razu gitara i jedziemy z flagą na kasku po złoto. Coś pięknego. Roy odrzucił w 77 propozycję od The Rolling Stones, żeby grał wspólnie z nimi w zespole. Niektórzy twierdzą, że zrobił to z tego powodu, że chciał grać solo, a inni, że obawiał się, iż wpadnie w jeszcze większy alkoholizm i narkomanię i zginie marnie, jak ich poprzedni gitarzysta. Jaki to sobie sprawdźcie w Facebooku albo gdzieś. Nie będę za was wszystkiego robił. Żelazna pięść. Nie jesteśmy muzykami. Tester gier.

miserable Friday night.

0: Do dzisiaj, drogie dzieci, z tym, że w 1981 roku objawił się, czekajcie, w kolejności, to był jego 34, ale tym razem to był jeszcze podwójny album Franka Zappy You Are What You Is. Teenage Wind, to dedykowany mojemu synu, bo on jest teraz nastolatkiem, to doskonale po tym tekście widać, dlatego cię w ogóle absolutnie nie zapraszam na balkon z lat 90. Jak dorośniesz, pogadamy. Na razie pozostałych wszystkich z dowodami będziemy sprawdzać przed wejściem.
1: Hej, tu Hiob Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

0: Pełna kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: Hello, this is Pa from Sabaton and you're listening to Makakofonia. Wow. Hello, this is Pa from Sabaton and you're listening to Makakofonia. Baby, have fun. And I'm reading this from the nipple.

Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w drugiej godzinie Makakofonii Baby Have Fun. Utuliłem Państwa z tej okazji z 2019 z Fear Inoculum tytułowym. Tool przyjechał z minutowym opóźnieniem i tak w porównaniu z PKP jesteśmy mistrzami świata, pomimo tego, że nam zajumili rower. Dobrze, kochani. Teraz będzie takie na szybko przypomnienie o tym, że wiecie, początek października to są fajne dni dla Warsaw by Night i Łodzi to nie szkodzi. Tak, a wróć, jeszcze jedno, przez co się wydarzyło w zeszłej godzinie. Przez ten idiota się pomylił. Ten ostatni dzień lata to był wczoraj, a nie dzisiaj jest. Dzisiaj to już jest pierwszy dzień jesieni, ty głąbie cholerny. Dobrze, przepraszam, musiałem mu to powiedzieć, bo by potem fikał. Się cały czas pewnie zastanawia, jak będzie wracał na rowerze Leona Stanisława do domu. No nic. Już zaczynam trzymać za niego kciuki. To być może też na tym takim rowerku przyjedzie tam. Ale to dopiero w październiku. Wrócimy do tego. Cudownie, że Gretek jest z nami. On się bardzo ucieszy, mam nadzieję, z tego, co usłyszy. Trzymam kciuki po hałdkorze, który w tej chwili...

Rzygam na wasze brunatne plemię, rzygam na waszą epidemię, rzygam na waszą socjotechnikę i waszą parcianą retorykę. Na hipokrytę, co był hipisem, na

Słabo ten numer się kończy niestety, ale tak poza tym to w ogóle super. I Am Hell. Ach, Machine Head z 2011. Unto the Locust. Kurza melodia. To jakaś tam jest ten jubilatka w związku z powyższym. Czy mnie coś ten jakoś myli. To był siódmy album w ich dorobku, a przy okazji 23 minuty temu minęła 23. Rzutem na taśmę dobrze się w ostatniej chwili zorientowałem, by był strzał w kolano. Ach, ty w życiu Romana, jak się nie udaje, to się nie udaje. Dobrze, kochani, zapraszam was teraz bardzo serdecznie na koncert, który odbędzie się poza Warsaw by Night. Odbędzie się on 2 października. W ogóle, czy to jest ten dzień, w którym ja będę na hardkorze w Warsaw by Night? Nie, ja będę chyba 3. Nie pamiętam, wszystko mi się jordoli dzisiaj. Jakby ktoś był tak miły, to proszę sprawdzić. 2 października dla ułatwienia to jest piątek. Balangi początek. Wielkie ilości piorunów naraz. W temacie maila wysyłanego na makak@antyradio.pl proszę wpisać: uwielbiam zakręcić nóżką nawet w pubie Torpeda. Proszę odpowiedzieć na proste pytanie: skąd wielkie ilości piorunów naraz mieszkają, skąd dojeżdżają, czyli z jakiego miasta teoretycznie się wywodzą. Proszę się podpisywać imieniem, nazwiskiem. Pod nim proszę wkleić adres mailowy, a pod nim numer telefonu kontaktowego. To będzie o Warsaw by Night tym razem.

Cześć, jestem Dorian z zespołu Wielkiej Ilości Piorunów Naraz. Gram na basie, piszę teksty, trochę udzielam się wokalnie i właśnie widzę niezwykle imponujący sutek i napis Makakofonia Baby Have Fun.

I on tam sobie przechodził w coś zupełnie innego, ale moi drodzy, to było Black Magic Woman w wykonaniu Carlosa Santany, bo to 23 września, ale 1972 roku objawił się jego drugi album, z którego ten przepiękny utwór pochodzi, Abraxas. On w ogóle im przyniósł fortunę, bo tam jeszcze jest Samba Patti, która trafiła do innej publiczności, nie tylko tej, która słucha szeroko pojętego rock'n'rolla. Również, moi drodzy, dzisiaj to nawet zaznaczył mój prywatny ochroniarz. Obchodzi swoje urodziny. Paralyzing, Expensive, Energetic, Power Show. To jest album z 2016 roku. To jest 15 album zespołu Acid Drinkers. Przy okazji mojego prywatnego ochroniarza chciałem się dowiedzieć, czy te koty po kwasie i grzybach to są z tego, ze sztucznej inteligencji, czy też nie? Proszę mnie napisać gdzieś albo zadzwonić i powiedzieć.

Results may vary. No, różniły się rezultaty w sprzedaży tego albumu w porównaniu do innych, bo tutaj nie grał na gitarce nasz ukochany Wes Borland. Jego próbował zastąpić niejaki Mike Smith, ale chłopcy go bardzo szybko pogonili i tam za niego dograli to no panowie Fred Durst i tam jakiś kolegów zaprosił, żeby móc połączyć te wynurzenia na gitarze elektrycznej. Jeżeli ktoś jeszcze nie śpi, a miałby ochotę, 26 to będzie pełnia, moi drodzy, wybrać się do Palladium w Warsaw by Night na Ruprege. Czat to bardzo proszę w temacie maila wysyłanego na makak@antyradio.pl wpisać uwielbiam, zakręcić nóżką nawet w Palladium. Proszę odpowiedzieć na pytanie, jaki to zespół tworzy Robal z kolegą, który u nas ostatnio był. Nie będę zdradzał jego imienia i nazwiska, żeby wam utrudnić. Tak, proszę, ten zespół dla ułatwienia zagra podczas tegorocznego Ruprege. Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi trzymam już za to kciuki. Proszę podpisywać imieniem, nazwiskiem. Pod nim proszę wkleić adres mailowy, a pod nim numer telefonu kontaktowego. Żeby państwa zmylić jeszcze bardziej, Apogeum zagram. Oni też tam będą grali, ale wcześniej, o jakiejś 18:00.

człowiek. Nikt ci o nim nic nie powie. Gdy zapadnie w bloku cisza, cicho słychać serca bicie. Za tą ścianą żyje człowiek. Nikt go nie zna, nikt ktokolwiek. Tam gdzieś za nią serce bije.

No More Heroes w wykonaniu The Stranglers. Oni, moi drodzy, 5 miesięcy wcześniej wydali swój debiut płytowy, po czym uznali, że 23 września 77, wróć 1977, drogie dzieci, objawi się ich drugi album No More Heroes, który przed chwilą wybrzmiał z makakofonii Baby Have Fun, poprowadził, przygotował, zrealizował Piotr Majak-Sarwacki. Zapraszam na jutrzejsze spotkanie od 22. Zanim się rozstaniemy, bardzo Państwa proszę, abyście byli tak mili i wykonali wraz ze mną pieśń kończącą. Ma bardzo łatwy do zapamiętania, bo krótki tekst brzmi następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Ale śpiewamy to na nutę. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Wszystko jasne? Proszę bardzo, ja odliczę do 3 i lecimy z flagą na kasku. I raz, i dwa, i 3. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Stosunkowo udanej nocy.